0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garść.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Dzisiaj w naszym programie jesteśmy w Muzeum Twierdzy Toruń, całkiem niedaleko Starówki, w koszarach Bramy Chełmińskiej. To tutaj powstał najnowszy oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, czyli właśnie Muzeum Twierdzy Toruń, a z nami jest pan Adam Kowalkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wycieczkę po muzeum powinniśmy jednak zacząć od takiego krótkiego rysu historycznego. Co to ta Twierdza Toruń, o której pewnie słyszało wielu torunian i turystów? Kiedy powstała? No i kto ją zbudował?
2: Twierdza to jest pojęcie dosyć szerokie, dlatego że każdy inaczej je interpretuje. Niektórzy uważają, że jest to zespół fortyfikacji z danego okresu historycznego, a niektórzy mówią, że po prostu są to fortyfikacje, które tak naprawdę rozbudowywały się razem z danym ośrodkiem miejskim w przypadku Torunia. Tutaj mamy do czynienia już z umocnieniami, które powstawały w połowie XIII wieku. Więc jeżeli będziemy patrzeli na to dosyć szeroko, to od momentu lokacji miasta, tak naprawdę przeniesienia go w 1236 roku w miejsce, w którym do dzisiaj się znajduje toruńska Starówka, to tak naprawdę już te pierwsze takie drewniano-ziemne umocnienia, o których wiemy, że najprawdopodobniej istniały, można już je nazywać twierdzą. Natomiast jeżeli byśmy chcieli ściśle trzymać się tych definicji encyklopedycznych, to twierdza toruńska została powołana do życia dopiero w latach 70. XIX wieku, dokładnie w 1872 roku, kiedy to cesarz niemiecki podjął decyzję, że 16 największych, najbardziej znaczących dla obronności Niemiec miast zostanie podniesionych do tak zwanej twierdzy pierwszej kategorii i w tej 16 znalazł się również Toruń.
1: Właśnie można powiedzieć, że to taka trochę fosa wokół zamku, jakim była toruńska Starówka. Czy tak można na to spojrzeć?
2: Jak najbardziej. Zresztą częścią fortyfikacji średniowiecznej, a później nowożytnych była fosa. I tak, miasto powstało w czasach dosyć trudnych dla tej okolicy. Zresztą założone przez tych, których tak naprawdę już od szkoły podstawowej każą nam nie lubić, czyli zakon niemiecki, zwany popularnie krzyżakami. Oni zostali sprowadzeni tutaj po to, aby chronić tereny graniczne pomiędzy państwem polskim a plemionami pruskimi przed właśnie zakusami tych ostatnich. Prusowie atakowali coraz częściej te tereny należące do Polski, czyli Kujawy, czy też Mazowsze. No i przeciwko nim Konrad Mazowiecki wystawiał na początku coś, co nazywane było taką stróżą książęcą, czyli takich swoich wojów, ale okazało się to niezbyt skuteczne. Stąd też za namową swojego kuzyna Henryka Brodatego, który zarządzał Śląskiem, sprowadzono tutaj właśnie zakonników zakonu niemieckiego i oni, można powiedzieć krótko, w cudzysłowie, zrobili porządek. I od tego momentu w tych wszystkich lokowanych tutaj grodach, potem miastach, równolegle do ich rozbudowy, rozbudowywały się również fortyfikacje. Tak było w przypadku Torunia. Już od mniej więcej 1251-55 roku wokół naszego miasta zaczęły powstawać mury obronne wykonane z cegieł. To jest jeden z najstarszych tutaj na tych terenach tego typu zespołów. Co ciekawe, część tych najstarszych ceglanych fortyfikacji toruńskich się zachowała. Możemy je znaleźć przy ulicy pod Krzywą Wieżą, przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika. Tam jest taki odcinek, taki fragment murów obronnych nazywany murkami remorskimi. I okazało się na początku okresu powojennego, tak mniej więcej około 1946-1947 roku, po pracach konserwatorskich i pracach rozbiórkowych związanych z demontażem infrastruktury toruńskiej gazowni, która tam już w połowie XIX wieku się znajdowała, że ten odkryty wśród tej przemysłowej zabudowy fragment murów jest najstarszym na ziemiach Polski zachowanym ceglanym odcinkiem murów obronnych z gankiem na odsadzce. To jest taka dosyć skomplikowana nazwa, ale chodzi o to, że mamy mur obronny z takim chodnikiem, który znajduje się w górnej jego części, służącym do komunikacji żołnierzy, obrońców po tym murze w taki sposób, żeby jak najwygodniej tego miasta można było bronić.
1: Weszliśmy do Muzeum Twierdzy Toruń. Przed nami długi korytarz i kilka sal po prawej stronie. Pierwsza jest związana z samym początkiem twierdzy.
2: Tutaj mamy tak naprawdę informacje związane właśnie z tym najstarszym, jeszcze średniowiecznym systemem obronnym Torunia, z którego niestety zostało więcej fizycznie w terenie niż w dokumentach, w ikonografii. Tak się złożyło, że najstarsze widoki naszego miasta pochodzą dopiero z XVII wieku, z lat 30. XVII wieku, takie można powiedzieć kompleksowe, obejmujące całość. Natomiast w XVI wieku, jakieś 60-70 lat wcześniej, powstał tylko jeden rysunek przedstawiający panoramę Torunia od strony Wisły. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o okres średniowieczny, to możemy się tylko domyślać właśnie na podstawie zachowanych murów obronnych, fragmentów tych murów obronnych, baszcz, czy też jakichś innych elementów należących do tej obronnej infrastruktury, jak to wszystko wyglądało. Stąd też tutaj na naszej wystawie mamy obrazki, mamy zdjęcia, mamy rysunki przedstawiające pozostałości tych fortyfikacji w XIX wieku. W latach 70., na początku lat 80. XIX wieku podjęto decyzję, że Toruń musi, tak można powiedzieć, nadążać za tymi największymi miastami niemieckimi, więc w miejscu fortyfikacji, które tak naprawdę już takim ciasnym, bardzo niewygodnym dla miasta gorsetem otaczały toruńską starówkę, postanowiono wznieść obiekty takie, można powiedzieć, infrastruktury miejskiej, czyli różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, jak landraturę, czyli przedstawicielstwo władz rządowych, jak teatr, jak szkołę dla uczniów, którzy chcieliby później wykonywać jakieś rzemieślnicze zawody, czyli szkołę rzemieślniczą, jak również straż pożarną, policję, czy też bank. No i właśnie tutaj na tych terenach, które kiedyś były ściśle związane z obronnością, powstały nowe obiekty, ale zanim zostały te fortyfikacje rozebrane, wykonano dokumentację i rysunkową, pomiarową, jak również zdjęciową. No i tutaj właśnie w naszej sali przedstawiającej najstarszy okres historyczny mamy dość dużo zdjęć właśnie z tego okresu, kiedy te fortyfikacje jeszcze istniały, jak również schematy przedstawiające układ fortyfikacji średniowiecznych, taki można powiedzieć domyślny, wykonany na podstawie tych późniejszych XVII-wiecznych rysunków. Ale to nie wszystko. Mamy również obiekty pochodzące z tamtego okresu, tak naprawdę ze schyłkowego okresu średniowiecza, końca XV, początku XVI wieku. Jest to kusza służąca do strzelania, ale nie bełtami, jak to się ogólnie przyjęło, tylko ołowianymi kulkami lub też nawet kamieniami, jak również jeden z najstarszych przedstawicieli broni palnej, czyli taki arkebus z zamkiem kołowym z XVI wieku, który służył obrońcom Torunia do ostrzeliwania wroga właśnie z murów miejskich. Kiedy już nie używano łuku, nie używano kuszy jako broni miotającej z murów obronnych, tylko właśnie zaczęto stosować broń palną. Taki arkebus, zwany też hakownicą, bo ma taki charakterystyczny element służący do opierania go o występ muru, żeby w czasie odrzutu nie oderwało obojczyka strzelającemu. Mamy właśnie tutaj w tej naszej pierwszej sali przedstawiającej historię toruńskich fortyfikacji w okresie średniowiecza.
1: I przed nami także mapa tych średniowiecznych umocnień. Gdzie one się kończyły? Gdybyśmy spojrzeli na taką współczesną mapę Torunia mniej więcej, gdzie te mury można by znaleźć jeszcze?
2: Takim elementem granicznym, który dzisiaj jest dosyć dobrze widoczny, oczywiście poza tymi murami obronnymi, które fragmentarycznie zachowały się, szczególnie właśnie na toruńskim nabrzeżu Wiślanym, czy też właśnie tam w okolicach ulicy pod Krzywą Wieżą, to jest toruńska ulica Fosa Staromiejska, czyli wychodząc z podłuku Cezara, wychodzimy na ten plac nazywany Placem Rapackiego i tam właśnie prostopadle do łuku Cezara jest taka uliczka, dzisiaj zastawiona samochodami, bo tam też jest parking dla mieszkańców, dla przyjezdnych tutaj do Torunia turystów, nazywana Fosą Staromiejską. To jest tak naprawdę odcinek dawnej drogi, która biegła wzdłuż murów. Co więcej, już same nazwy toruńskich ulic też nawiązują do fortyfikacji. Jedną z najdłuższych ulic Starówki jest ulica Podmurna i ona tak naprawdę na całej swojej długości jest jest taką pamiątką po tych toruńskich fortyfikacjach. Co więcej, wzdłuż tej ulicy fragmenty murów, czy też zachowanych dosyć dobrze baszt można zobaczyć. No i tutaj właśnie, jeżeli podejdziemy sobie do tego rysunku, to jest kopia rysunku z 1641 roku, czyli wykonanego przez takiego znanego w Europie rytownika Mateusza Meriana. Możemy tutaj bardzo dobrze zobaczyć, jak te mury wyglądały. Mamy podział jeszcze na Stare i Nowe Miasto. To Stare właśnie założone przez Krzyżaków w 1233, relokowane na te tereny w 1236. I Nowe Miasto Toruń, które powstało w roku 1264 i służyło jako zaplecze, takie można powiedzieć, techniczne dla tego większego, bogatszego miasta kupieckiego, jakim było Stare Miasto Toruń. I tutaj właśnie wokół tych dwóch założeń urbanistycznych mamy zespół murów obronnych, baszt, bram i oczywiście zewnętrznej fosy, jak również właśnie przy ulicy Podmurnej, dzisiejszej ulicy Podmurnej, jest taki odcinek murów rozdzielających jakby te dwa miasta. Niektórzy zadają pytania, ale dlaczego pomiędzy dwoma miastami, które ze sobą współpracowały, które tak naprawdę były od siebie zależne, mamy zespół murów obronnych. No, stało się to z tego powodu, że na początku było Stare Miasto, które musiało być otoczone murami wokół całego swojego obwodu i dopiero potem po wschodniej stronie dobudowano nowy ośrodek miejski, który tak naprawdę wykorzystał już te mury istniejące, mury staromiejskie i dobudował sobie tylko ten obwód zewnętrzny. No i oczywiście takim uzupełnieniem, bez którego miasto obronnie nie mogłoby funkcjonować albo byłoby to dosyć trudne, jest obszar na południowo-wschodnim, tak naprawdę krańcu Starego Miasta, czyli ten teren zajmowany od lat 50. XIII wieku przez Zamek Krzyżacki, który był osobno ufortyfikowany i był ufortyfikowany w taki sposób, że było kilka takich zespołów obronnych od takiego muru zewnętrznego poprzez mur wewnętrzny międzymurza i mur otaczający już właściwy zamek konwentualny, czyli takie typowe średniowieczne założenie obronne przy zamkach. Nie jest to jakiś ewenement, po prostu krzyżacy jako zakonnicy, którzy jednak swoje szlify wojenne zdobywali na terenie tutaj dalekiego wschodu, wiedzieli jak się bronić i takie właśnie, można powiedzieć, typowe, schematyczne założenie obronne w Toruniu również zastosowali.
1: Jesteśmy w kolejnej sali Muzeum Twierdzy Toruń. Przed chwilą patrzyliśmy na Toruń na mapie, a tutaj mamy już makietę.
2: Makieta powstała na podstawie też widoku perspektywicznego Meriana, ale tutaj mamy coś więcej. Na poprzednim rysunku nie mieliśmy układu bastionów, które powstały w Toruniu po 1629 roku. Tutaj na tej makiecie już mamy przedstawione wszystko, czyli tak naprawdę widok miasta z czasów mniej więcej jakieś 100 lat po Koperniku. Mamy zachowany dość dobrze, jeszcze jest zresztą remontowany przez władze miejskie układ fortyfikacji średniowiecznych z murami obronnymi, barbakanami, basztami czy też bramami miejskimi, oczywiście również z fosą otaczającą miasto od zewnątrz, jak również rozdzielającą Stare i Nowe Miasto od siebie, ale mamy też coś nowego. Mamy taki pierścień charakterystycznych, podobnych do siebie elementów, jest ich 8. Są to toruńskie bastiony, które jako nowoczesny sposób obrony przed też nowoczesną, wprowadzoną właśnie na przełomie XV i XVI wieku bronią, czyli bronią palną, artylerią, nadawał się najlepiej do tego, by miasto chronić. Mury obronne w tym czasie już nie były w stanie wytrzymać ostrzału artyleryjskiego. Kule armatnie lecące z dużą siłą, uderzające punktowo w mury obronne, bardzo szybko je niszczyły. Natomiast ogromne, wykonane z odpowiednio kształtowanej i ustabilizowanej ziemi, doskonale nadawały się do przechwytywania tych kul armatnich. Co więcej, na bastionach, na ich stanowiskach artyleryjskich było na tyle dużo miejsca, że spokojnie można było ustawić armaty i zostawić jeszcze miejsce dla ich obsługi, czego nie można było wykonać na średniowiecznych murach, mających mniej więcej około 1,20 m szerokości. Natomiast te ławy strzeleckie na bastionach miały od 4 do 6 metrów, więc spokojnie i armata, i obsługa miały na tyle dużo miejsca, żeby sobie tutaj wzajemnie nie przeszkadzać i żeby ta obrona miasta była bardzo efektywna.
1: Jak widzę, ta fosa była także w sumie połączona trochę z rzeką Wisłą.
2: No tutaj może tak wygląda na makiecie, bo nie byliśmy w stanie tych wszystkich uzależnień przestrzennych i wysokościowych pokazać. Była połączona z Wisłą w taki sposób, że woda z fosy do Wisły została zawsze odprowadzana. Toruń, pomimo tego, że jest miastem położonym na nizinie, nie jest miastem idealnie płaskim. Miejscem, w którym, można powiedzieć, trzymano wodę dla toruńskich fos, był staw Kaszownik. Ten, który do dzisiaj możemy sobie zobaczyć tutaj niedaleko cmentarza garnizonowego. W tym stawie zasilanym przez wody Strugi Toruńskiej zgromadzono wodę do napełniania fos. I to taka ciekawostka. Poziom wody w Kaszowniku znajduje się 22 metry powyżej poziomu wody w Wiśle. Stąd też w momencie, kiedy była potrzeba napełniania miejskich fos, a one były napełniane tylko w okresie zagrożenia wojennego, bo w czasie pokoju fosy były suche, dlatego iż łatwiej było w suchej fosie utrzymać porządek, bo mieszkańcy Torunia w tamtych czasach, no niestety, większość śmieci wyrzucali gdzie popadnie i najczęściej do fosy. W momencie zagrożenia podnoszono specjalne drewniane zastawy w kaszowniku i woda specjalnymi kanałami doprowadzana była do fosy i potem właśnie tę fosę napełniała. Do napełniania potrzeba było tak około 3-6 godzin i żeby woda z fosy za szybko do tej Wisły nie wyleciała, były specjalne zastawy, tak zwane grodze, które utrzymywały wodę w fosie na odpowiedniej głębokości. Głębokość wynosiła około 1,80 m, czyli w danej mierze było to 6 stóp. No i oczywiście Struga Toruńska uzupełniała te ubytki wody z fosy, dlatego że ta woda częściowo przez te grodze, przez te zastawy przeciekała. Co więcej, też grunt wodę wchłaniał. Stąd też Struga Toruńska i taki jeszcze jeden strumień, którego już dzisiaj nie ma, tak zwany Postolec, tę fosę zasilały.
1: Z drugiej strony tej sali widzimy broń białą, ale nie tylko. Widzę z jednej strony dwie prawdopodobnie szable, a z drugiej strony już pierwsze pistolety.
2: Tak, tutaj mamy broń białą i broń palną z okresu nowożytnego, tak mniej więcej zaczyna się to od wieku XVII, najwięcej obiektów mamy z wieku XVIII. Mamy faktycznie szablę paradną i pałasz oficerski z początków, raczej ze schyłków tak naprawdę okresu staropolskiego, czyli tak mniej więcej lata 70, 80 XVII wieku. Jak również mamy XVII-wieczną broń palną, są to pistolety skałkowe i taka charakterystyczna strzelba znana starszym mieszkańcom Torunia i starszym naszym gościom z takiej rysunkowej bajki czechosłowackiej pod tytułem Rumcajs. Rumcajs miał coś takiego w swoim wyposażeniu, czyli taki wielką strzelbę, która tutaj już w nazewnictwie takim specjalistycznym nazywa się garłaczem, czyli po prostu taka broń, która strzelała nie litymi kulami, ale śrutem ołowianym. Po jednym strzale taka chmura kulek ołowianych leciała w kierunku wroga. Była to broń może nie o jakimś tam wielkim zasięgu, ale bardzo skuteczna na bliższe odległości, dlatego że taka chmura śrutu mająca już tam 5-10 metrów za wylotem lufy, średnicy około 4-5 metrów, po prostu nie mogła w tego wroga nie trafić.
1: Jeżeli chodzi o pistolety, jak można oceniać ich skuteczność? Na pewno nie była to najbardziej szybkostrzelna broń w historii.
2: Pierwsze pistolety to była tak naprawdę broń jednostrzałowa, dlatego że po oddaniu strzału do następnego załadowania, w dawnych czasach mówiono o nabiciu broni, mijało kilka minut, stąd też użytkownik z reguły, jeżeli była taka możliwość, nosił kilka nabitych pistoletów, no i strzelał z nich w kierunku wroga na taką odległość, można powiedzieć, sensowną, czyli od 10 do 30-40 metrów. Oczywiście zasięg taki maksymalny był większy, ale też chodzi o to, żeby ta energia pocisku była na tyle duża, żeby jednak tego wroga tak na tyle mocno uszkodzić, żeby on już był wyłączony z walki. I to była odległość w momencie, kiedy używano tych pierwszych pistoletów, tak maksymalnie do 40 metrów, pod warunkiem jeszcze, że strzelec trafił w tego wroga, dlatego że te pistolety były jeszcze dosyć prymitywne, urządzenia celownicze oczywiście były, ale też nie do końca były dobrze ustawiane, dlatego że nie było możliwości regulacji tych elementów służących do celowania. Stąd też wszystko zależało od tego, czy rusznikarz, czyli osoba, która wykonywała broń, zrobiła to dobrze. Ale tak można powiedzieć, od 10 do 30 metrów, do 40 metrów można było strzelać w miarę skutecznie. Ale też pamiętajmy, że była to z reguły broń używana na bardzo krótkie dystanse, czasami nawet kilku metrów. Oglądając stare filmy historyczne, widzimy, że na przykład jeździec jeżdżący na koniu strzela do wroga z bardzo bliskiej odległości, nawet z wysokości swojego konia do jakiegoś piechura znajdującego się na poziomie gruntu. Także była to broń osobista, wykorzystywana właśnie do strzałów na krótkie dystanse. Jeżeli chcieliśmy używać broni palnej na dłuższe, na większe odległości, używano najczęściej muszkietów, czyli takich, można powiedzieć, bardzo prymitywnych karabinów o bardzo, bardzo długiej lufie, czasami nawet wynoszącej, ta długość wynosiła około 2 metrów i ich skuteczny zasięg spokojnie przekraczał 100 metrów.
1: Muzeum Twierdzy Toruń oprowadzał nas Adam Kowalkowski.

0: Reklama.
1: Pani Patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: W Muzeum Twierdzy Toruń i zwiedzamy to miejsce z Adamem Kowalkowskim. To kolejna sala muzeum i jeżeli się nie mylę, już widzimy tutaj jakieś piece hutnicze?
5: Tak, jest to sala dosyć specyficzna, dlatego że znajdujemy się w budynku służącym jako koszary dla żołnierzy, a tutaj mamy odlewnie, czyli dwa piece odlewnicze, które służyły do wykonywania różnego rodzaju metalowych, odlewanych elementów na potrzeby garnizonu i co ważne, garnizonu już należącego do Polaków, dlatego że cała ta część warsztatowa w naszych koszarach powstała w okresie międzywojennym, jak również była wykorzystywana przez już cywilnych użytkowników po II wojnie światowej, tak naprawdę do samego końca działalności przemysłowej tego obiektu, czyli do początków obecnego stulecia. Mamy tutaj faktycznie dwa piece służące do wytopu metali kolorowych, czyli mosiądzu, brązu, czy też ołowiu, jak również później w późniejszych czasach aluminium. Wykonywano niewielkie elementy potrzebne na toruńskim, takim można powiedzieć, wojskowym padole. Od kranów armatury wodociągowej poprzez różnego rodzaju tabliczki znamionowe, elementy urządzeń, jakieś takie właśnie mniej obciążone, a w latach 80. czy 90. XX wieku, szczególnie w latach 80., kiedy mieliśmy jeszcze permanentny kryzys, odlewano tutaj chociażby cylindry silników motocyklowych czy jakieś inne elementy do pojazdów, których tak naprawdę nie można było nigdzie w żadnym sklepie polmozbytu czy też na jakiś różnego rodzaju giełdach samochodowych kupić. Mamy tutaj w Toruniu jeszcze do dzisiaj kilka osób, które przychodząc do nas, do Muzeum Twierdzy Toruń, na naszą wystawę, wspominają, że oni tutaj jako młodzi chłopacy w czasach, kiedy chodzili do szkoły, musieli gdzieś tam te warsztaty swoje zaliczać. Tutaj właśnie w naszych koszarach tak naprawdę, wtedy jeszcze nazywane po prostu koszarami Bramy Chełmińskiej, po prostu koszarami Bastionu IV, chodzili na warsztaty i różnego rodzaju metalowe elementy odlewali. Stąd też właśnie ta zachowana ekspozycja przedstawiająca te dwa piece i wokół niej zbudowaliśmy taką tematyczną wystawę poświęconą odlewnictwu w fortyfikacjach. Fortyfikacje bez broni nie mogłyby istnieć, no bo jeżeli nie mamy się czym bronić, to najlepsze mury obronne czy wały ziemne zostaną bardzo szybko przez wroga zdobyte, ale jeżeli na nich umieścimy chociażby broń palną w postaci armat, no to już są, można powiedzieć, o wiele trudniejsze do zdobycia. Niektórzy mówią, że nawet odpowiednio ufortyfikowane i wyposażone twierdze były nie do zdobycia. Stąd też tutaj opowiadamy o tym, jak powstawała artyleria forteczna, w jaki sposób i jaką technologią była wykonywana. Mamy tutaj dwie kopie w skali 1:1 obiektów służących do prowadzenia ostrzału na fortyfikacjach. Jest to moździerz pochodzący z początków XIX wieku, służący do ostrzału obiektów ukrytych za wałem, za murami, jak również falkonet, czyli taką armatę służącą do strzelania w kierunku wroga, ale takiego nieuzbrojonego, czyli piechoty gdzieś tam na przedpolu fortyfikacji lub też gdzieś tam na polu walki poza fortyfikacjami, dlatego że falkonety jako broń dosyć uniwersalna były stosowane i tu, i tu. Także mamy tutaj te dwa egzemplarze, jak również na tablicy nad nimi mamy pokazaną amunicję, która była wykorzystywana do poszczególnych dział, do poszczególnych luf, dlatego że inną amunicją strzelano z falkonetu, była ta amunicja pełna, czyli lane, żelazne kule, natomiast moździerze strzelały granatami i bombami, czyli również pociskami kulistymi, które jednak były puste w środku i ta pusta przestrzeń wypełniona prochem powodowała, że w momencie, kiedy taki pocisk uderzał w cel, następowała eksplozja i o wiele większa siła rażenia niż w momencie, gdy taka kula pełnometalowa uderzała w jakiś mur czy w jakieś inne zabudowania. Natomiast do niszczenia siły żywej przeciwnika wystarczały właśnie takie pełne kule, dlatego że ich energia była na tyle wielka, że zanim kula się zatrzymała, robiła naprawdę ogromne spustoszenie w szeregach wroga, gdyż była w stanie jednorazowo, jeżeli oczywiście artyleryści mieli w cudzysłowie więcej szczęścia, razić kilku czy nawet kilkunastu żołnierzy stojących wtedy jeszcze w dosyć zbitych szeregach, no bo taka formacja liniowa do końca XVIII wieku była podstawowym sposobem prowadzenia walki przeciwko wojskom polowym gdzieś tam poza fortyfikacjami.
4: Jak duże były te największe kule?
5: Wszystko zależało od pomysłowości twórców i przeznaczenia moździerzy. W średniowieczu, kiedy zaczęto stosować zwykłą broń palną, największe kule miały średnicę około 5-10 cm. Potem w okresie nowożytnym, kiedy już technologia odlewnictwa artyleryjskiego poszła bardzo mocno do przodu, prześcigano się w rozmiarach kalibrów. Największe działa w tamtych czasach miały kalibry rzędu 60, nawet 80 cm. Największą taką armatą, największym działem wykonanym na świecie jest car puszka należąca do zbiorów dzisiejszych rosyjskich, gdzie średnica lufy przekraczała spokojnie 60 cm. Natomiast oczywiście było to działo bardziej takie, można powiedzieć, służące do pokazania się, kto umie strzelać z największych armat, kto może największą armatę wykonać. Natomiast takie standardowe, wykorzystywane już na polu bitwy armaty czy moździerze miały kalibry tak mniej więcej do 8, 10, 12 cali, jeżeli chodzi o moździerze, czyli to były pociski o średnicy około 30 cm i wadze spokojnie około 100 kg. Natomiast do takiej artylerii polowej, służącej do tego, by niszczyć wroga w polu, ale jednocześnie takiej, która musiała być dosyć mocno mobilna, żeby łatwo było taką armatę przemieścić, to z reguły używano pocisku, której średnica nie przekraczała 10 cm. Ważna była mobilność, szybkość, szybkostrzelność tego działa, czyli po strzale należało je szybko załadować na nowo i wystrzelić. Natomiast w momencie, kiedy oblegano fortyfikacje, kiedy można było te moździerze umieścić na stanowiskach i tak naprawdę za pomocą ich zestawów, czyli tak zwanych baterii artyleryjskich, w których znajdowało się po kilka, czasami nawet kilkanaście dział oblężniczych moździerzy, można było sobie pozwolić na większe kalibry. Co więcej, tutaj również można było wykorzystywać nie tylko takie lufy, które chociażby widzimy tutaj u nas na wystawie, ale tak naprawdę wymyślać różnego rodzaju sposoby rażenia przeciwnika. Ciekawostką jest to, że chociażby w Toruniu w momencie, kiedy trwało oblężenie miasta w 1658 roku, wtedy kiedy ono było zajęte przez Szwedów i oblegane było przez wojska polsko-austriackie, żeby tutaj Polakom ten Toruń zwrócić, są zapiski, że moździerze albo takie urządzenia miotające, bo tylko moździerzem nazwać to dokładnie nie można, były wykonywane w taki sposób, że kopano jamę w ziemi pod odpowiednim kątem. Uszczelniano ją za pomocą albo takich drewnianych elementów, albo po prostu odpowiednio wyprawionej grubej bawolej skóry. Wypełniano taki otwór jakąś tam ilością prochu. Wkładano kule, czy też jakieś inne elementy, które miały być wystrzeliwane w kierunku miasta. I po podpaleniu tego ładunku z takiej dziury też pocisk wylatywał i robił dosyć duże spustoszenie. Także tutaj mamy przykłady różnorakie, naprawdę pomysłowość ludzka, jeżeli chodzi o stosowanie broni miotającej od początków dziejów ludzkości, była bardzo, bardzo duża.
4: Każda część twierdzy Toruń była tak samo mocno ufortyfikowana, czy jednak któreś z części miasta były jednak ważniejsze, jeżeli chodzi o obronność?
5: Teoretycznie z każdej strony miasto powinno się bronić w jednakowy sposób, ale musimy pamiętać, że jest dosyć dużo przeszkód, które uniemożliwiają tego typu ufortyfikowanie. Najważniejszą przeszkodą w budowie fortyfikacji zawsze były pieniądze. Tych pieniędzy brakowało, dlatego że to jest inwestycja, która kosztowała ogromne, ogromne sumy pieniędzy. Ale nawet gdybyśmy mieli tego typu środki, żeby można było sobie pobudować to, co byśmy chcieli, są również przeszkody terenowe. Tutaj z nimi jest o wiele trudniej walczyć. W przypadku Torunia takimi najbardziej prawdopodobnymi miejscami miejscami, z którego miasto byłoby atakowane, były wzgórza znajdujące się na wschód i na zachód od miasta. Na wschód mieliśmy górę, która do dzisiaj ma taką samą nazwę, górę Świętego Jakuba, na której zresztą w latach 20. XIX wieku zbudowano fort o tej samej nazwie. Natomiast od strony zachodniej mieliśmy góry piekarskie, czy też istniejące do dzisiaj góry Zajęcze. Oba te zespoły wzgórz były to po prostu piaskowe wydmy, które powstały tutaj kilkanaście tysięcy lat temu, oczywiście przez mieszkańców Torunia zaadaptowane, chociażby na ich południowych stokach można było próbować hodować winorośl, natomiast same jako dobre punkty widokowe miały zawsze znaczenie strategiczne. No i właśnie tutaj w momencie, kiedy miasto było atakowane przez wroga, wróg, który również myślał jak najbardziej efektywnie i jak najtaniej to miasto zdobyć, starał się obsadzić te wzgórza i z nich prowadzić walkę. Stąd też właśnie fortyfikacje toruńskie były jak najbardziej efektywnie i jak najtaniej to miasto zdobyć. Starał się obsadzić te wzgórza i z nich prowadzić walkę. Stąd też właśnie fortyfikacje toruńskie

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Poruszyliśmy wątek festiwalu Nada w Toruniu i pamiętam, że wspomniałeś wtedy, że bardzo fajnie by było, jakby ten festiwal miał również te wątki lokalne i lokalnych muzyków. No a w tym roku udało się, wręcz mam wrażenie, że wymanifestowałeś, albo już coś wtedy wiedziałeś, to, że pojawicie się na festiwalu Nada w Toruniu.
3: Te wątki lokalne generalnie są, bo w zeszłym roku grał zespół Runo, dwa lata temu Nie Trzask. Kiedyś mieliśmy propozycję zagrania na festiwalu, wtedy to nie wyszło. I tak manifestowałem to, rzeczywiście bardzo chciałem zagrać na tym festiwalu. I na szczęście Krzysiu Wachu zaprosił nas, żebyśmy zagrali. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony i bardzo się cieszę. Naprawdę to jest duża rzecz. To jest największy festiwal tutaj, myślę, że w Kujawsko-Pomorskim, ze świetnymi headlinerami, naprawdę świetne zespoły, bardzo dużo też takiej muzyki niszowej, więc to naprawdę to jest bardzo, bardzo wartościowa rzecz.
2: Wartościowa muzyka i można by nawet powiedzieć, że kto wie, czy za parę lat ten festiwal nie zrobi się jeszcze większy. Także dobrze jest uczestniczyć w takiej historii, przynajmniej takiego festiwalu tutaj u nas lokalnie. Myślę też, że może już powoli przejdziemy do

0: do tego, co dalej, bo tutaj wspominamy niszowa muzyka, ale jednak myślę, że chyba każdy artysta gdzieś tam chociaż trochę marzy o tym, żeby być ciut większym i stąd moje może trochę takie zaczepne pytanie, czy te twoje kolejne ruchy, tak jak ten, o którym już za chwilę porozmawiamy, są właśnie po to, żeby być może trochę się szerzej pokazać?
1: Wiesz, no zawsze fajnie jest się szerzej pokazać, jeżeli coś robisz, to chciałabyś, żeby jak największa ilość ludzi to zobaczyła. Natomiast ja na pewno nie mam takich ambicji, wiesz, żeby zostać gwiazdą, albo nie wiem, żeby... Już dawno porzuciłem marzenia, żeby z tego żyć, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i naprawdę trzeba bardzo dużo szczęścia i innych czynników, żeby to się zadziało. Ja robię to 30 lat i wiesz, no robię to dlatego, żeby się spełnić. No niektórzy mają, nie wiem, łapią ryby, jeżdżą na ryby, niektórzy, nie wiem, zbierają stare, zabytkowe samochody, no ja się zajmuję muzyką, no ale jak już coś robisz, to chciałabyś, żeby jak największa ilość ludzi to jednak usłyszała, zobaczyła, dlatego no staramy się z chłopakami i staram się, wiesz, no podejmować jakieś działania, żeby to jednak trafiało do szerszej publiczności.
0: I też myślę, że właśnie taki jest ten kawałek, o którym teraz chciałabym z tobą porozmawiać. Comfort Food, tak. Ze Stachą, ty jako Kisiel. No, przyznam się szczerze, od razu wpada po pierwszym przesłuchaniu do głowy. Zarówno jest to przyjemne dla ucha, jak i teledysk również dla oka. Czy też o taki efekt wam chodziło, żeby to właśnie było takie łapiące tego słuchacza od razu?
1: Trochę tak jest. Wiesz co, bo to generalnie to jest bardzo ciekawa historia. Wszystko zaczęło się na warsztatach Skrajam Słowa, na których byłem, na warsztatach tekściarskich, gdzie natknąłem się na tekst właśnie Marcina Ślusarczyka. Zobaczyłem ten tekst, mówię, kurczę, ja to muszę zaśpiewać. Poznałem też tam piekielnie zdolną artystkę Stachę, która w tym roku w ogóle wygrała festiwal Fama. To jest bardzo duża rzecz. Stacha jest świetną wokalistką. Stwierdziłem, dobra, zaproszę ją do tego projektu, zróbmy coś razem. Spotkaliśmy tam też, tam był Bolan, świetny muzyk, Piotr Bolanowski, który między innymi jeździ z Kalibrem 44, z Paktofoniką, z Michałem Szpakiem. Poprosiliśmy go, żeby coś nam do tego fajnego wymyślił, ale też stwierdziliśmy, żeby było to, jak to się mówi, troszkę podnóżkę, żeby bujało. Kompletnie inna rzecz, kompletnie coś innego w stosunku do tego, co robiłem kiedykolwiek w życiu, ale ja lubię eksperymenty. Cały czas jest to troszkę takie niszowe, w związku z tym to mi pasuje. Natomiast jest to na pewno podnóżkę, na pewno buja, więc ten Comfort Food mam nadzieję, że trafi gdzieś tam jednak do szerszej publiczności.
0: Comfort Food można znaleźć w serwisach streamingowych.
1: Tak, na wszystkich serwisach streamingowych. Jest teledysk na YouTubie, więc bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchu.
0: Ciekawa jestem, czy wszyscy cię poznają, bo jesteś tam troszkę inaczej, na pewno pomalowany, tak? Pamiętam, tak. Że brokat się pojawia na twarzy.
1: Brokat się pojawił i o dziwo był to mój pomysł.
0: O, proszę. No to w takim razie akurat tak festiwalowo. Jeszcze ten okres, powiedzmy, trwa. Nie dajemy mu odejść. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję ci bardzo
0: za wizytę w Radiu Gra i oczywiście mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej, bo często tak jest, że coś się zaczyna, powoli się rozkręca i nagle wybucha, więc może jest to ten moment wielkiego wybuchu.
1: Zapraszam państwa serdecznie do odsłuchu i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Krzysztof Kisiel-Majczuk był moim i państwa gościem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Kupuj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Po reklamie.
5: Na antenie Radia Gra trwa toruński kalejdoskop, a już za chwilę moim gościem będzie Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Porozmawiamy o trwających remontach na torowiskach i planach zakupowych miejskiej spółki.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Marta Malerowska, dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. W naszym programie porozmawiamy o inwestycjach realizowanych na toruńskich torowiskach, a także o planach zakupowych MZK. I myślę, że na początek warto byłoby powiedzieć o trwającym już od wielu miesięcy, można powiedzieć od roku, remoncie w ciągu Kościuszki. No ale tutaj widać światełko w tunelu i można powiedzieć, że ostatnio pasażerowie tramwajów to odczuli, bo tramwaje już kursują normalnie, natomiast no, gdzieś tam jeszcze te ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe trwają, to warto podkreślić.
3: Faktycznie remont, czy właściwie modernizacja torowiska w ulicy Kościuszki, podobnie jak w ulicy Konstytucji 3 Maja, trwa od dłuższego czasu i jest na pewno dla użytkowników dróg, użytkowników tych ulic uciążliwa. Za co już teraz przepraszam, ale nie ma innego wyjścia. Musimy te prace zrealizować, ponieważ torowiska, które modernizujemy, funkcjonowały już od kilkudziesięciu lat i były mocno wyeksploatowane, dlatego wymagały modernizacji. Prace trwają nieco dłużej niż przewidywał kontrakt, czego przyczyną jest przede wszystkim miniona zima, która dała się wszystkim budowlańcom we znaki i spowodowała pewne przesunięcie terminów, które obserwujemy. Zdołaliśmy przywrócić ruch tramwajowy w ulicy Kościuszki zgodnie z deklaracjami 1 września. Tramwaje tą drogą już jeżdżą, aczkolwiek ulica oczywiście nie jest, ani prace nie są wykończone. Prace z tak zwaną małą architekturą, z zielenią będą jeszcze jakiś czas trwały. I trzeba wspomnieć o tym, co każdy, kto tamtędy przejeżdża, widzi. Remontujemy przy okazji nawierzchnię jezdni, ponieważ znalazły się dodatkowe pieniądze, które można było na to przeznaczyć. Dlatego też wykorzystując front robót, który i tak już tam trwa, rozszerzając go nieco, zdecydowaliśmy o równoległym w czasie zrealizowaniu tych prac, co znowu oczywiście pewne niedogodności na tym etapie rodzi, ale za to po niedługim już czasie będziemy jeździli gładką ulicą Kościuszki.
2: Pojawiają się pytania od kierowców, kiedy zakończą się te utrudnienia, przewężenia, czy właśnie do końca września, tak jak deklarowaliście, że wtedy będzie koniec tych prac wykończeniowych i porządkowych przy torach?
3: Ja bowiem nieco ostrożnie na przełomie września i października, bo nie, jakieś niespodzianki mogą wystąpić. Przewidujemy, że to będzie jeszcze pod koniec września, ale nie gwarantuję tego ze stuprocentową pewnością.
2: To proszę jeszcze przypomnieć słuchaczom, co zakładała ta inwestycja, bo to był długi, rozbudowany remont. Jak zmieniło się to torowisko? No, przede wszystkim chyba jest ciszej.
3: Tak, między innymi to będzie efektem tej modernizacji. Torowisko będzie zielonym torowiskiem, tak jak zwykle w ostatnich czasach to realizujemy, a więc przyjaznym dla oka i ucha, bo takie torowiska są atrakcyjne wizualnie i są rzeczywiście bardziej ciche dzięki temu, że drgania są w dużej części tłumione przez tę konstrukcję. Torowisko to jeden tylko fragment tej modernizacji, bo trzeba wspomnieć też o sieci trakcyjnej i o towarzyszącej infrastrukturze, w tym między innymi o przystankach, bo wiaty przystankowe, które w ciągu ulicy Kościuszki się znajdą, będą także nowe.
2: Do rozmowy wracamy za kilka minut.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radio Gra. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy z prezesem MZK w Toruniu, Zbigniewem Wyszogrodzkim. Panie prezesie, druga inwestycja, o której warto powiedzieć i nie da się jej nie zauważyć, to też już długo trwający remont torowiska od pętli Olimpijska do ulicy Ślaskiego. Dlaczego tak długo trwa? Dlatego, że to jest bardzo duży zakres robót.
3: Faktycznie jest to zakres bardzo szeroki, wynikający z długości tej trasy, ale także ze stopnia skomplikowania tych robót. Na ten stopień komplikacji wpływa choćby to, że obejmuje on również pętlę, która ma taki wielotorowy charakter, bo służy nie tylko temu, aby tramwaje mogły tam parkować, ale jest tam również jeden z przystanków. Będzie także stacja do napełniania piaskiem piasecznic. Nie każdy wie, ale tramwaj nowoczesny wymaga piasku do hamowania. Taka to jest technologia. I tam taka stacja do napełniania tych piasecznic również ma powstać. Ponadto zakres tych robót obejmuje także modernizację zatok autobusowych. Wymieniamy ich nawierzchnię na taką, która będzie znacznie bardziej trwała niż obecnie funkcjonująca. Zakończyliśmy pracę w łuku torowym łączącym ulicę czy szosę Lubicką z ulicą Ślaskiego. To była bardzo trudna logistycznie operacja, bo wymagała takiej organizacji, która minimalizowała utrudnienia w ruchu i zdołaliśmy to zrealizować sprawnie. Utrudnienia były dużo mniejsze niż można było się spodziewać.
2: Nie do końca tej inwestycji, jeszcze trochę utrudnień zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów będzie.
3: Będą, siłą rzeczy, jeżeli zakres prac jest tak szeroki, to rzeczywiście i zarówno pasażerowie naszej komunikacji, naszych tramwajów, jak i użytkownicy ulicy i piesi, i zwłaszcza kierowcy, pewne utrudnienia odczuwają. I odczuwać jeszcze będą przez kilka miesięcy, bo najprawdopodobniej dopiero na początku przyszłego roku prace zostaną zakończone.
2: Jak by pan ocenił tak procentowo postęp robót, zaawansowanie prac na ten moment, na tej inwestycji?
3: Na pewno już przekroczyliśmy połowę tego zakresu. Zostało może 30, może 40% tego, co jest jeszcze do zrobienia.
2: Tutaj też pojawia się takie pytanie od pasażerów tramwajów. Chodzi konkretniej o linię numer 6. Ona nie kursuje, za nią jeżdżą autobusy ZT5. Pojawia się takie pytanie od pasażerów tramwajów. Chodzi konkretniej o linię numer 6. Ona nie kursuje, za nią jeżdżą autobusy ZT5.

0: że trójka jeździ znacznie częściej.
1: Znacznie częściej niż zwykle, co częściowo rekompensuje braki szóstki.
0: Trzeba powiedzieć także o tym, że cały czas trwają prace projektowe dotyczące nowej zajezdni tramwajowej, która ma powstać na zachodzie Torunia, niedaleko Moto Areny.
1: Powiedziałbym nawet tramwajowo-autobusowej, bo projektujemy od razu wersję docelową.
0: Ale to jednak pieśń przyszłości te autobusy, prawda? Zanim się przeniosą z Legionów.
1: Jeśli chodzi o realizację, jest ona bardziej odległa niż część tramwajowa, bo tramwaje muszą się tam przeprowadzić nie dalej niż za około 3 lata. Tak wynika z zasad finansowania z funduszy unijnych tego przedsięwzięcia. Prace są zaawansowane na tyle, że w najbliższych tygodniach wykonawca deklaruje złożyć dokumenty służące temu, aby uzyskać decyzje administracyjne pozwalające na budowę. My, kiedy te decyzje się ukażą, niezwłocznie ogłosimy przetarg na budowę zarówno zajezdni w części tramwajowej, jak i linii tramwajowej, która doprowadzi tramwaje do zajezdni, począwszy od istniejącej pętli przy Moto Arenie, aż do miejsca, w którym nowa zajezdnia się będzie budować.
0: Czy tam będą parkowały wszystkie tramwaje, czy będzie tak jak dotychczas, że częściowo w różnych lokalizacjach?
1: Nowa zajezdnia pomieści wszystkie tramwaje, jakimi dysponujemy, natomiast względy technologiczne i organizacyjno-ekonomiczne mogą wskazywać na to, że część tramwajów będzie parkowała na pętlach czy na przystankach końcowych.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
8: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Słuchajcie, Radia Gra, wracamy do rozmowy ze Zbigniewem Wyszogrodzkim, prezesem MZK w Toruniu. Panie prezesie, warto powiedzieć, że gdzieś tam w perspektywie macie plany zakupowe dotyczące autobusów.
3: Tak, rzeczywiście kontynuujemy nasze działania zmierzające do modernizacji naszej floty autobusowej, podobnie zresztą jak i tramwajowej. Ale w ramach modernizacji taboru autobusowego to warto wspomnieć, że w marcu tego roku podpisaliśmy umowę z firmą Solaris Bus & Coach na zakup 8 autobusów hybrydowych z opcją zakupu kolejnych 7. To mają być hybrydy podobne do tych, które ostatnio do nas przyjechały, czyli tak zwane miękkie hybrydy. Pierwsze autobusy mają dojechać w 6 spośród nich jeszcze w roku 2027, kolejne 2 w 2028. I to jest zakup, który finansujemy ze środków własnych gminy miasta Toruń. Ta opcja kolejnych 7 będzie zrealizowana w miarę dostępności środków finansowych. Ponadto ubiegamy się o dofinansowanie z programu Phoenix na zakup kolejnych autobusów elektrycznych i to aż 11 sztuk. Wniosek jest w tej chwili w trakcie weryfikacji, a umowę dotyczącą dostawy podpisaliśmy już w kwietniu również z firmą Solaris Bus & Coach. Ta umowa zakłada, że jeden z tych autobusów kupujemy bezwzględnie, 10 natomiast jest w opcji. Te autobusy wymagają oczywiście stacji ładowania i przygotowujemy postępowanie przetargowe na wybór dostawcy kolejnych ładowarek, zarówno szybkiego, jak i wolnego ładowania. I łącznie aż do roku 2028 planujemy odebrać 3 ładowarki szybkie i 5 podwójnych, które to szybkie będą zainstalowane przy przystankach końcowych, pętlach przy ulicy Dziewulskiego, Szubińskiej i na placu Świętej Katarzyny, a ładowarki wolne będą na terenie zajezdni autobusowej. I to jest program finansowany przez FEDCAP, czyli Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Ten zasób środków unijnych, którymi dysponuje nasz Urząd Marszałkowski. I to nie koniec, ponieważ realizujemy w tej chwili już dostawę 4 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Kolejne PES-y przyjadą do nas na przełomie roku 2027 i 2028. Potrzebujemy poza tymi pojazdami, które na co dzień widzą pasażerowie, także pojazdy techniczne, które usprawniają funkcjonowanie i obsługę naszego taboru. I takie 2 pojazdy są w tej chwili w trakcie dostaw. To jest dwudrogowy wózek manewrowo-szynowy. Dwudrogowy to znaczy taki, który ma zdolność jazdy po normalnych ulicach, jak i po torach, oraz agregat spawalniczy na przyczepie. W planach jest także zakup 2 pojazdów pogotowia technicznego. Te pojazdy także są finansowane z programu Phoenix.
2: Jeżeli chodzi o tabor autobusowy i tramwajowy w liczbach, jak on obecnie wygląda? Bo też kiedyś rozmawialiśmy o tym, że zakup jednego autobusu na przykład nie oznacza wycofania najstarszego, powiedzmy. Oczywiście, jeżeli tak trzeba, to tak robicie, no ale autobusów zwyczajnie potrzebujecie więcej, bo one muszą być, że tak powiem, na zapas, prawda?
3: W tej chwili mamy 186 autobusów. W tej liczbie jest 50 autobusów elektrycznych, 19 hybrydowych, 114 na olej napędowy i 3 na CNG, czyli gaz ziemny. Ta wymiana, o której pani wspomniała, pani redaktor, rzeczywiście ma miejsce, ale nie zawsze jeden do jednego. Do takiej wymiany byliśmy zobowiązani w odniesieniu do 25 autobusów, które były w 100% sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tam była zasada taka, że za jednego nowego elektryka oddajemy jeden najbardziej zanieczyszczający środowisko, czyli o najniższym stopniu emisji spalin. I takich 25 autobusów rzeczywiście musieliśmy się pozbyć. Natomiast pozostałe wymieniamy w miarę tego, jak się one wyeksploatowują.
2: To jeszcze powiedzmy o stanie taboru tramwajowego.
3: Możemy już teraz z satysfakcją stwierdzić, że przeważają już u nas w tej chwili nowoczesne tramwaje. Mamy ich 26. To są tramwaje PESA Swing. 15 tramwajów mamy w wersji 5-członowej, jednokierunkowej. 5 jest takich, które potrafią jeździć w 2 kierunkach. I mamy 6 tramwajów trójczłonowych, tych krótszych i jednokierunkowych. Mamy cały czas wielojuszletnie konstale. Jest ich w tej chwili 20, ale 20 nie wozów, a składów składających się zwykle z dwóch tramwajów. Także liczba wymienionych przed chwilą czterech kolejnych nowoczesnych tramwajów spowoduje, że już jest wyraźna większość, bo 30 to będą tramwaje nowoczesne. Na tym oczywiście nie poprzestajemy. Będziemy szukali środków na dalszą modernizację taboru tramwajowego.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
3: Dziękuję bardzo.
1: Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop.
1: W Radio Gra. Radio Gra.

0: Reklama.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Po reklamie. To jest nasz niedzielny program, w którym już za chwilę gościem Mariusza Składanowskiego będzie Łukasz Włodarski. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu rozpoczął swoją drugą kadencję. W tej rozmowie opowie o sukcesach pierwszej kadencji, planach na drugą i wyzwaniach stojących przed kulturą, choćby w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Mariusz Skłodanowski, Radio Gra i nasz cotygodniowy kalejdoskop i specjalny gość, choć można powiedzieć, że no prawie współgospodarz, bo jesteśmy tak bliskimi sąsiadami, że tak możemy mówić. Łukasz Wodarski. Witaj, Łukaszu.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie. Daleko nie miałem.
1: Historyk sztuki, bibliotekarz od 20 lat związany z toruńską kulturą, od wielu lat dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, w którym rozpoczynasz, no można powiedzieć, kolejny etap. Kilka dni temu oficjalnie ogłosiliście, że rozpoczyna się wasza druga kadencja. Mówię wasza, bo to jest, można powiedzieć, taki fajny team.
2: Tak, no od samego początku też nie ukrywamy tego, że to nie jest tylko i wyłącznie jedna osoba, która stoi jako dyrektor, tylko razem z Kasią Pongowską stworzyliśmy taki duet dyrektorski. Czym się bardzo szczycimy, bo jakoś podzieliliśmy pomiędzy siebie zakres obowiązków. Kasia zajmuje się przede wszystkim kwestiami merytorycznymi, ale to nie jest tak, że ja się w to nie mieszam, tylko razem podejmujemy naprawdę te wszystkie ważne, strategiczne decyzje, ale w szczegółach oczywiście się tutaj to wszystko różni. No i uważam, że to jest już po tych 4 latach wspólnej pracy, że to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna rzecz, bo to, z czym często borykają się dyrektorzy, to z taką samotnością, że nie mają możliwości przegadania pewnych rzeczy, skonsultowania takich strategicznych i trudnych decyzji, a mając przy sobie osobę, z którą można się wymienić, skrytykować, trochę się poburzować nawet, to zawsze jest bardzo, bardzo twórcze. No i myślę, że to efekty tego widać po prostu, że dzięki temu ten wołak no zmienił się przez te 4 lata, co też wyraz dał samorząd województwa i zarząd z województwa, decydując się na przedłużenie kadencji dla mnie, a tym samym dla Kasi.
1: Zanim opowiemy o planach na tę drugą kadencję, to właśnie powiedzmy o tym, jak wyglądał ten czas, bo wiem, po sąsiedzku obserwowałem, to był czas wielu strategicznych decyzji, od zmiany identyfikacji wizualnej po przeprowadzkę chociażby, a po drodze jeszcze przydarzył się jubileusz 50-lecia. Jak to wszystko udało się pogodzić?
2: No jakoś nam się udało pogodzić. Ja myślę, że bardzo dobrą rzeczą jest też to, że my trochę czekaliśmy na tę przeprowadzkę, że my się od razu nie przeprowadziliśmy, tylko mogliśmy się zająć pewnymi takimi procesami wewnętrznymi. Te procesy wewnętrzne, no to chociażby właśnie zaplanowanie nowej strony internetowej, z takich twardych rzeczy, myślenie o identyfikacji, ale przede wszystkim uporządkowanie kwestii ludzkiej, bo to było zawsze najważniejsze. No, każdą instytucję, każdą firmę tworzą zawsze ludzie i pewne rozpoczęcie pewnych procesów, zintegrowanie teamu, bo to też było bardzo ważne, że dzisiaj no, mogę powiedzieć, że ten team naprawdę jest ze sobą zintegrowany. To są ludzie, którzy wskoczyliby za sobą w ogień. Tak w poprzednich czasach tak trochę nie było, że to były samotne jednak wyspy, które oczywiście tworzyły jakieś takie mikrozespoły, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to już jest zespół, że to jest zespół ludzi, którzy pracują nad fantastycznymi wydarzeniami. No i to była taka podstawa, którą chcieliśmy stworzyć, a już po przeprowadzce no, mogliśmy zacząć działać na rzecz województwa, no bo to jest naszą istotą działania. My jesteśmy wojewódzkim ośrodkiem animacji kultury i nie tylko chodziło o to, żeby wypełnić tutaj wydarzeniami i imprezami Toruń. Toruń jest naprawdę pod tym względem fantastyczny, jest wypełniony tymi niezwykłymi wydarzeniami, które organizują koledzy i przyjaciele po prostu z innych instytucji, z innych jednostek. Natomiast nikt do tego czasu, kiedy my się zaczęliśmy tym zajmować, nie opiekował się, nie sieciował, nie pomagał instytucjom kultury w województwie. I to stało się dla nas czymś absolutnie najważniejszym i to jest nasz główny cel, który też chcemy kontynuować w tej kadencji.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Łukasz Wodarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, jest dzisiejszym gościem Kalejdoskopu Radia Gra. Pieniądze to jeden w ogóle z problemów kultury. Jakie są inne? Jakie są te największe bolączki i jakich sposobów, żeby sobie z nimi poradzić, szukacie?
2: No to jest, tych problemów jest bardzo dużo, bo to oczywiście tak, finanse są jednym z tych problemów, ale to nie jest jedyny problem. Ja też uważam, że finanse są do prześcignięcia. To jest często też brak kompetencji wśród ludzi, którzy pracują w małych miejscowościach, głównie dlatego, że no, jeżeli ktoś zdobywa te kompetencje, to po prostu ucieka i migruje. I rzadko kiedy ma na tyle sił i misji w sobie, takiego wewnętrznego przymusu, żeby zostać i często za niewielkie pieniądze działać w małej miejscowości. Więc to jest taki brak po prostu też pewnego rodzaju kompetencji, umiejętności zarządczych, bo często te instytucje kultury są po prostu nie za dobrze zarządzane, bo trudno, żeby były dobrze zarządzane, jak osoby, które stoją na ich czele, bardzo często to są trochę osobami z przypadku, bo wydają się być sensowne i one robią wszystko, co mogą, żeby działać na tyle, na ile potrafią. I tu jest właśnie to miejsce na takie systemowe też nasze wsparcie.
1: I wiem, że te działania edukacyjne, szkolenia, nie tylko merytoryczne związane z samą istotą kultury, ale także ważnym pozyskiwaniem grantów, których jesteście prawdziwymi mistrzami.
2: Tak, to jest też kwestia taka, że my bardzo mocno też uczymy, szkolimy, pokazujemy i myślę, że robimy to z dosyć dużymi sukcesami, bo ja też mam taką możliwość bycia ekspertem w projektach ministerialnych, więc oceniam też te granty, czyli od tej drugiej strony stoję trochę. Nie tylko sami szkolimy, ale także też oceniam te granty. I to jest coś fantastycznego, że ja patrzę też trochę systemowo na to i widzę, że nasze województwo coraz lepiej zaczyna w tym wyglądać, bo naprawdę przez wiele, wiele lat byliśmy na szarym końcu. Co więcej, przez te nasze działania ja też zauważyłem jedną taką rzecz, że województwo kujawsko-pomorskie w końcu zostało zauważone i jest obecne w takiej przestrzeni krajowych kongresów, krajowych wydarzeń kulturalnych dla animatorów, animatorek kultury, dla ludzi kultury generalnie. I pamiętam, że gdy zaczynaliśmy kadencję te 4 lata temu, jak pojechaliśmy na jeden z pierwszych kongresów, to byliśmy z województwa kujawsko-pomorskiego były 4 osoby. Teraz na ostatnim takim kongresie, bardzo dużym, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury Pracuj w Kulturze, było tych osób 15. I to byli dyrektorzy, dyrektorki, ale także pracownicy, kierownicy poszczególnych działów. To się też zmienia, bo ludzie zobaczyli, że to im też daje możliwość skonfrontowania się z innymi, poznania najnowszych trendów też w zarządzaniu i oni to biorą i aplikują do swoich instytucji. I to są takie zmiany systemowe, które ja też widzę po prostu w ciągu naprawdę tych 4 lat się to wydarzyło. A wydarzyło się także dzięki temu, że my działamy też jako sieć, że pomagamy. Stworzyliśmy sieć dyrektorów i dyrektorek instytucji kultury. Ponad 50 instytucji jest w tej sieci dyrektorów i dyrektorek. My sobie samopomocowo pomagamy. To jest też coś fantastycznego, bo nagle się okazuje, że to jest właśnie taki dowód na to, że wcale nie trzeba mieć często pieniędzy, że ta sieć jest siecią, gdzie każdy z nas ma jakieś przecież umiejętności, każdy z nas ma jakąś wiedzę, a to ja mam świetnego księgowego, a ty masz na przykład świetnego specjalistę do spraw pisania wniosków, a ty znasz kogoś i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że ta nasza sieć jest taką siecią samopomocową i to, o czym mówiłem na samym początku, że dyrektor często jest bardzo samotny, to dzięki tej sieci przestają być ci dyrektorzy samotni i bo my jesteśmy od tego, żeby ich wspierać.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radio Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I tak sobie przyjemnie płyniemy w rytm hitów pełnych energii. Taya Cruz, Break My Heart, to już za nami, a przed nami motywacja do tego, aby nieco się rozśpiewać. Smolasty i Doda już niedługo na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ciekawa jestem, jak wygląda wasze samopoczucie w to niedzielne popołudnie. Czy to już pora na popołudniową drzemkę, czy jeszcze za wcześnie? Jeżeli o takiej chociażby tylko krótko pomyśleliście, no to hity pełne energii, mam nadzieję, odwiodą was od tej myśli. W końcu sporo dnia jeszcze przed nami. No i najważniejsze, półfinał na MotoArenie o 19:30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Paczy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Po reklamie.

czasem dobrze jest się zatrzymać, usiąść z kubkiem ulubionej kawy lub herbaty i włączyć ulubione radio. Cieszę się, że wybieracie Radio Gra. Oliwia Ciszewska, witam i pozdrawiam serdecznie. Za chwilę porozmawiamy sobie więcej na temat tego, co się dzieje w Toruniu. Będę miała propozycję także dla najmłodszych.

0: Słuchacie Radia Grana 88 i 8 FM, a ja, jak obiecywałam, tak wróciłam z informacją o tym, że dzisiaj odbywa się kolejny spektakl Teatru Miejsca na Sukienniczej 6, dokładnie w Domu Opowieści. Dzisiaj pod lupą mamy baśnie Andersena, między innymi Nowe Szaty Cesarza. A u mnie pod lupą kolejne dobre kawałki na antenie Radia Gra, między innymi Wiktor Waligura pojawi się już niedługo na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Muzyka potrafi łagodzić każde złe emocje. I o tym przypomnieli sobie wszyscy, którzy słuchali jej dużo w pociągu, bo w piątek odbył się wyjątkowy protest maszynistów, który zwracał naszą uwagę na niebezpieczeństwo na torach. Po ostatnich trudnych wydarzeniach w Polsce warto o tym przypominać. No i również ja przypominam, że warto mieć przy sobie zawsze odpowiednią dawkę dobrej muzyki. A jak zabraknie, no to zawsze jesteśmy my na 88,8 FM.

0: Słyszałam, że są tacy, którzy w niedzielę potrafią zaplanować sobie każdy poszczególny dzień nadchodzącego tygodnia. Szanuję, ja na razie potrafię jedynie zaplanować to, co poleci dalej na naszej antenie. No i już teraz zapowiem, że niedługo Shakira. Także jeżeli lubicie piosenki o zwierzętach, zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Dobry niedzielny humor zależy przede wszystkim od dobrego towarzystwa. I cieszę się, że wybieracie moje towarzystwo na to niedzielne popołudnie, ale jeżeli jest wam brak tego człowieka obok, no to zróbcie to teraz. Zadzwońcie, napiszcie do kogoś bliskiego. Może uda się jeszcze spotkać na tą przysłowiową kawę lub herbatę i może nawet coś słodkiego. Także słodycze ja zapewnię już za chwilę w postaci muzyki. Kolejne hity pełne energii na antenie Radia Gra przed nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

0: ktoś się mnie pyta, jaki mam dzisiaj humor, zawsze odpowiadam, jest dobrze, ale może być lepiej. I te sposoby na to, jak polepszyć ten humor, jeszcze wam będę zdradzać dzisiaj do godziny 18. Oliwia Ciszewska, zapraszam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bruno Mars wyśpiewał o swoim niebie, a ja wiem, gdzie jest prawdziwe zielone niebo i serce Torunia. Na Barbarce. I tam właśnie dziś trwa pożegnanie lata. Dlatego jeżeli jeszcze nie pożegnaliście tych swoich wakacji, to warto się tam wybrać. Jeszcze do 17:00 sporo atrakcji. Między innymi warsztaty cyrkowe, gigantyczne bańki mydlane, kule zorbingowe, a także wiele, wiele innych atrakcji na żywo. Musicie się tam pojawić. Do 17:00 jeszcze dzisiaj na Barbarce. Wszystko oczywiście za darmo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: Bo to nie

Single Ladies, czyli piosenka z gatunku Jestem sam, ty jesteś sama, może zatańczymy. Tak pewnie było na niektórych imprezach wczoraj, a dzisiaj możemy pomówić o tym, jak to wygląda w Polsce. Czy sporo jest tych singielek i singli? 35%, tak na oko według ostatnich statystyk, tyle mamy gospodarstw jednoosobowych w Polsce. No i zmieniło się to, bo porównując lata ubiegłe, chociażby 2006 rok, wtedy tylko 22% takich gospodarstw. Dzisiaj już 35%. Coraz więcej samotnych i kto wie, czy poszukujących tej miłości, czy może jednak już nie do końca wierzących w miłość. Ja jednak myślę, że nadal warto wierzyć, szczególnie z muzyką, jaka nas napędza romantycznie na kolejne chwile. Sylwia Grzeszczak i Mango. Letni kawałek pojawi się już niedługo na antenie Radia Gra.

0: tej gitary nie da się pomylić. Santana, Corazon Espinado na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze sporo dobrych hitów. Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my, i oby tego słońca nam nie zabrakło, pomimo już praktycznie połówki września w kalendarzu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Centrum Akwarystyki Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
12: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
13: A co ten projekt oferuje?
12: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
13: Gdzie dowiem się więcej?
12: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
13: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
14: Cześć,

0: plast.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany,

0: tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
2: Let's go, girls.
3: To jest Radio Gra.

Domyślam się, o czym możecie teraz rozmyślać. Skoro niedziela, to o pracy, która już jutro nadchodzi ponownie i trzeba będzie wstać i znowu napędzić się na kolejny tydzień. Na szczęście słyszymy się jak zwykle tradycyjnie od 6, także to jeden z plusów. No a minusy są tylko takie, że trzeba pamiętać o nastawieniu budzika.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: rhinoplast.com.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

Dobre hity, pełne energii na niedzielę z Radiem Gra. Oliwia Ciszewska, pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dopiero dołączają i być może także już zmierzają w kierunku Mota Areny, bo tam mniej więcej już od tej pory powinno się dziać. Strefa kibica powoli się rozkręca. Przed wielkim półfinałem o 19:30 start. Toruń i Motor Lublin zmierzą się dzisiaj w walce o finał. Będzie się działo.

0: Można poruszać nóżką, bioderkiem. Enrique Iglesias na pewno się nie obrazi, wręcz przeciwnie. Takie hity na 88 i 8 FM. A skoro już mowa o naszym ludzkim ciele, co potrafi robić, kiedy gra dobra muzyka, to powiem wam, że wyczytałam, iż naukowcy w tym tygodniu doszli do wniosków, jak prawidłowo wydmuchiwać nos. Powstały odpowiednie techniki. Nie wiem, czy idziemy w dobrym kierunku, czy ludzkość naprawdę oficjalnie potrzebowała nauki, żeby ustalić, czy robimy to dobrze, ale jeżeli jesteście ciekawi, to śmiało, internet jest do waszej dyspozycji. Ja niestety wam tego nie pokażę. Moglibyście to niestety tylko usłyszeć, a myślę, że takie dźwięki są nie do końca przyjemne w to niedzielne popołudnie. Przyjemnie będzie już za chwilę, bo wracamy do hitów pełnych energii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Sound and Grace z pozytywnym przekazem na 88,8 FM. Radio Gra pozytywnie nastraja od samego rana. Pamiętajcie o tym, szczególnie już jutro w poniedziałkowy poranek, bo ja wiem, jak ciężkie bywają poranki, szczególnie, że będę tutaj z wami już od 6. Także pamiętajcie o tym i nastawiajcie odpowiednie radio od samego rana. A teraz wracamy powoli do kolejnych hitów pełnych energii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

słuchają muzyki, aby się nakręcić, inni, aby się wyciszyć. A w Toruniu już dziś kolejny koncert w ramach festiwalu Cichej Muzyki. Koncert Open Call Stars w ramach właśnie tego festiwalu. Olena Jeremenko i Hanna Iwaniuszenko w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Już dziś od 17, także koncert niedługo, a wstęp oczywiście bezpłatny.

0: od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: Rhinoplast.com.pl.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: Mało miasteczkowy chłopak, czyli Dawid Podsiadło w toruńskich głośnikach na falach 88 i 8 FM. Dzisiaj jesteśmy razem jeszcze do 18. Zapraszam i zachęcam do pozostania ze mną jak najdłużej. I oczywiście mam nadzieję, że będę towarzyszyć Wam także w drodze na Moto Arenę, bo już dziś o 19.30 półfinał Toruń z Lublinem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
12: Chciałbym jechać, ale te koszty...
11: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
12: Serio?
11: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
12: Gdzie to znaleźć?
11: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
13: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Po reklamie.

niedziela z Radiem Gra, a ja dopiero teraz dowiaduję się, że mamy dzisiaj wyjątkowe święto. W kalendarzu świąt nietypowych oczywiście. Dzień całowania chłopaków w usta. Moje drogie panie, już wiecie co robić, aby to niedzielne popołudnie i być może wieczór były nieco bardziej kolorowe.

0: Powoli już rozpoczyna się ta pora, kiedy trudno powiedzieć, czy to jeszcze popołudnie, czy już wieczór. Dzisiaj oficjalnie specjaliści mówią, że chwilę przed 19 rozpocznie się zachód słońca, a zmierzchać zacznie około 19:30. I tak to będzie wyglądał ten dzień do końca. No już niewiele nam pozostało, ale na szczęście o 19:30 wielkie emocje na motoarenie. Także ten dzień szybko się na pewno nie skończy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Powiało latem i wakacjami. Eros Ramazzotti na antenie Radia Gra. A propos lata, to jeszcze kolejny kawałek będzie o nim trochę mówił, ponieważ nawet w tytule ma lato. No i taka ciekawostka, jeden z wykonawców był niedawno w Toruniu na festiwalu Nada. Igo, chodzi dokładnie o tego człowieka, wspaniałego muzyka, który na żywo jeszcze bardziej pokazał, że potrafi robić to, co robi zawodowo. Ostatni dzień lata już teraz na antenie Radia Gra.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Lipno, miasto z bogatą historią i wyjątkowym klimatem. Lipno to nie tylko punkt na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale przede wszystkim miejsce o wyjątkowej przeszłości i niepowtarzalnym charakterze. Miasto będące siedzibą powiatu lipnowskiego oraz gminy wiejskiej Lipno przez wieki odgrywało ważną rolę w regionie ziemi dobrzyńskiej. Dziś, licząc ponad 13 300 mieszkańców, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Historia Lipna sięga czasów prehistorycznych. Już w pierwszym wieku przed naszą erą na tych terenach istniały osady kultury łużyckiej. Wczesnośredniowieczna osada funkcjonująca tu od X wieku była integralną częścią państwa Piastów. W kolejnych wiekach Lipno i ziemia dobrzyńska wielokrotnie stawały się areną burzliwych wydarzeń. Od najazdów Litwinów i Krzyżaków w XIII i XIV wieku przez odbijanie miasta podczas wojny polsko-krzyżackiej po ostateczne potwierdzenie przynależności tych ziem do korony Królestwa Polskiego na mocy pokoju toruńskiego w 1411 roku. W 1349 roku Lipno uzyskało prawa miejskie na prawie chełmińskim, co otworzyło nowy rozdział w jego historii. W XV i XVI wieku miasto stało się znaczącym ośrodkiem wytwórczym oraz siedzibą Sądu Ziemskiego Ziemi Dobrzyńskiej. Przez kolejne stulecia Lipno pozostawało miejscem obrad sejmików ziemskich i popisów szlachty, co podkreślało jego rangę w regionie. Wiek XIX i XX przyniosły Lipnu kolejne zmiany administracyjne. Po drugim rozbiorze Polski miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. W czasie powstania styczniowego mieszkańcy Lipna aktywnie uczestniczyli w walkach przeciwko rosyjskiemu zaborcy, co niestety przyniosło wzmożoną rusyfikację i represję. XX wiek to czas wielkich wyzwań, ale i odrodzenia. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Lipno ponownie znalazło się w granicach Polski. W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej miasto doświadczyło wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Po wojnie Lipno wracało do życia, przechodząc kolejne reformy administracyjne. Od 1999 roku jest siedzibą powiatu lipnowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Lipno położone jest malowniczo na Pojezierzu Dobrzyńskim, przecięte przez rzekę Mień. To właśnie tu jako trzecie w historii ziemi dobrzyńskiej uzyskało prawa miejskie i stało się lokalnym centrum administracyjnym oraz gospodarczym. Niegdyś miasto było miejscem sejmików ziemskich, co czyniło je ważnym punktem na mapie politycznej regionu. Miasto może poszczycić się wieloma zabytkami, które przypominają o jego bogatej przeszłości i wielokulturowym dziedzictwie. Najważniejsze z nich to Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gotycka świątynia zbudowana w 1388 roku, wzniesiona prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego kościoła. Po licznych przebudowach i remontach zachowała fragmenty gotyckiej architektury, a w jej wnętrzu uwagę przyciągają rokokowe ołtarze boczne z elementami barokowymi oraz witraże w oknach prezbiterium i nawie. Kościół ewangelicko-augsburski, neogotycka budowla z lat 1865-1868, będąca świadectwem obecności i działalności protestantów w mieście. Neogotycka kaplica cmentarna z 1837 roku oraz cmentarze różnych wyznań, w tym cmentarz ewangelicko-augsburski i parafii rzymskokatolickiej, to miejsca zadumy i pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. Ratusz klasycystyczny, wzniesiony po 1831 roku, będący nie tylko siedzibą władz miejskich, ale także jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Lipnie. Domy z XIX wieku oraz pozostałości po dawnych synagogach. Stara synagoga, na której miejscu obecnie znajduje się apteka nowa, i nowa synagoga z początku XX wieku, dziś przekształcona w dom towarowy, przypominają o wielokulturowości miasta. Szczególną uwagę zwraca także park miejski założony w 1914 roku. Położony na wzgórzu morenowym o powierzchni około 11 hektarów, łączy w sobie cechy naturalnego drzewostanu i założenia parkowego. Wśród licznych gatunków drzew dominują sosny i dęby szypułkowe. Symbolem wolności jest tu Dąb Wolności, posadzony w 1918 roku. Na pamiątkę odzyskania niepodległości park zdobią zabytkowa drewniana altana z 1924 roku, polana z okrągłym kwietnikiem i pomnik niepodległości przy północnym wejściu. W okresie międzywojennym park został doceniony miliony na arenie ogólnopolskiej i europejskiej za wzorowe nasadzenia drzew, a wejście na jego teren było wówczas płatne. Dziś amfiteatr z muszlą koncertową, powstały pod koniec lat 70., jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych. Historia Lipna to opowieść o przemianach i wyzwaniach, z którymi musieli mierzyć się jego mieszkańcy na przestrzeni wieków. Od osady łużyckiej przez ważny ośrodek ziemi dobrzyńskiej po współczesne miasto z szeroką ofertą kulturalną i bogatym dziedzictwem. Dziś Lipno to miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, a liczne zabytki i zielone przestrzenie zachęcają do spacerów i odkrywania kolejnych fragmentów miejskiej przeszłości. To właśnie tutaj, na Pojezierzu Dobrzyńskim, bije serce regionu pełnego tradycji, a jednocześnie otwartego na nowe wyzwania i możliwości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: AI.
1: Elżbieta Zawadzka, matematyczka, żołnierka cichociemna. Kim była ZOO z Torunia? Elżbieta Zawadzka to jedna z najbardziej fascynujących postaci polskiej historii XX wieku. Jej życie to opowieść o odwadze, konsekwencji i niezwykłej sile charakteru. Nauczycielka matematyki, profesor nauk humanistycznych, generał brygady, kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, a po wojnie uznana za cichociemną. Jej biografia to materiał na niejedną filmową opowieść. Elżbieta Magdalena Zawadzka urodziła się 19 marca 1909 roku w Toruniu, w rodzinie o silnych patriotycznych tradycjach. Jej ojciec Władysław Zawadzki był podoficerem armii pruskiej, ale po zakończeniu służby wojskowej pracował jako kancelista w sądzie. Ze względu na swoje polskie pochodzenie i przynależność do kościoła katolickiego był inwigilowany przez władze pruskie. Matka Marianna z domu Nowak zajmowała się domem i wychowywaniem licznego potomstwa. Elżbieta miała siostry, Mariannę, Martę i Klarę Katarzynę oraz braci Jana, Leona, Władysława, Alfonsa, Jerzego, Eryka, który zmarł jako niemowlę, i Egona Konstantego. Rodzina Zawadzkich mieszkała na Mokrym, wówczas samodzielnej wsi, zamieszkałej głównie przez polskich robotników. W domu panowała atmosfera patriotyzmu, ale też skromności. Podczas I wojny światowej rodzina żyła w ubóstwie. Dzieci Zawadzkich wychowywano w duchu polskości, choć obowiązujący od 1887 roku zakaz używania języka polskiego sprawiał, że w domu rozmawiano po polsku tylko w obecności rodziców i najstarszej siostry. Elżbieta swoją edukację rozpoczęła w niemieckiej szkole średniej dla dziewcząt w Toruniu. Przełom nastąpił w styczniu 1920 roku, kiedy Toruń na mocy traktatu wersalskiego wrócił do Polski. 3 dni po oficjalnym przyłączeniu miasta do odrodzonej ojczyzny Elżbieta wraz z ojcem obserwowała wjazd wojsk generała Józefa Hallera. To wydarzenie głęboko zapadło jej w pamięć i na zawsze ugruntowało jej przywiązanie do sprawy polskiej. Po 1920 roku cała rodzina zaczęła intensywnie uczyć się języka polskiego. Elżbieta od 1922 roku uczęszczała do miejskiego gimnazjum żeńskiego w Toruniu, gdzie szybko zaczęła interesować się polityką. Podobnie jak jej rodzice, była zwolenniczką generała Hallera. Nauka w szkole była odpłatna, ale jako córce urzędnika państwowego przysługiwały jej ulgi. Po ukończeniu gimnazjum Elżbieta marzyła o studiach na Politechnice Gdańskiej, podobnie jak jej bracia. Niestety sytuacja finansowa rodziny nie pozwalała na taki wydatek. W 1926 roku przystąpiła do matury, a potem przez rok pracowała na poczcie i udzielała korepetycji z matematyki, by zebrać pieniądze na dalszą naukę. W 1927 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Wybrała tę uczelnię, bo była najmłodsza w Polsce, a przez to oferowała niższe opłaty i była stosunkowo blisko rodzinnego Torunia. Mieszkała prawdopodobnie w domu akademickim imienia doktora Jana Chądzyńskiego. 20 stycznia 1931 roku uzyskała absolutorium. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka fizyki i matematyki w 6-klasowym koedukacyjnym gimnazjum niemieckim imienia Emila Kaszubego w Sompolnie w województwie łódzkim. Musiała uzyskać specjalną zgodę na nauczanie bez magisterium, którą otrzymała pod koniec 1931 roku. Uczyła matematyki w języku niemieckim, a od 1933 roku także fizyki i prowadziła ćwiczenia cielesne po polsku. Tytuł magistra nauk filozoficznych zdobyła w 1935 roku, broniąc pracę o równaniach różniczkowych periodyków całek eliptycznych. Jej promotorem był dr Zdzisław Krygowski, wybitny matematyk, prorektor i przewodniczący Komisji Egzaminów Państwowych w Poznaniu. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania w szkołach średnich, Elżbieta rozpoczęła pracę w różnych placówkach edukacyjnych. Pracowała w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Otorowie, potem w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Toruniu, a następnie w Państwowym Gimnazjum Żeńskim imienia Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach, gdzie dała się poznać jako nauczycielka wymagająca, ale sprawiedliwa. W latach 30. Elżbieta Zawadzka zaangażowała się w działalność przysposobienia wojskowego kobiet. Była instruktorką i komendantką rejonu śląskiego. To właśnie wtedy nauczyła się zasad wojskowej dyscypliny i zdobyła umiejętności, które okazały się bezcenne w czasie wojny. Ciąg dalszy tej fascynującej historii już wkrótce

0: Asia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20:25 w TVP1.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

programie A słyszałeś, że ciąg dalszy opowieści o Elżbiecie Zawadzkiej. W latach 20. minionego stulecia, kiedy świat dopiero podnosił się po tragedii Wielkiej Wojny, w Polsce rosła świadomość, jak kluczowa może być rola kobiet w obronie kraju. Po rozwiązaniu Ochotniczej Legii Kobiet, powołanej w czasie walk o niepodległość, już rok później powstała nowa organizacja Przysposobienie Wojskowe Kobiet, w skrócie PWK. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmiała Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. To właśnie dzięki takim inicjatywom kobiety coraz śmielej wkraczały w świat zarezerwowany dotąd niemal wyłącznie dla mężczyzn. Jedną z najbardziej zaangażowanych i charyzmatycznych postaci w szeregach PWK była Elżbieta Zawadzka. Swoją przygodę z organizacją zaczęła 17 grudnia 1930 roku, będąc jeszcze studentką 4 roku. Zaintrygowały ją sportowe wyzwania i możliwość wyjazdów wycieczkowych, więc szybko zapisała się do lokalnego chówca. To właśnie PWK nauczyło ją jazdy konnej, pracy z mapą, składania raportów, planowania działań, a także podstaw terenoznawstwa i łączności. Już w lipcu 1931 roku zdecydowała się na kurs instruktorski w Garczynie, po którym zobowiązała się do 2-letniej pracy na rzecz organizacji. Zawadzka wykazała się nie tylko zapałem, ale i organizacyjnym talentem. Udało jej się stworzyć kilkunastoosobowy oddział PWK w Sompolnie oraz drużynę w Jesionce. W 1932 roku otrzymała odpowiedzialną funkcję adiutantki komendantki obozu, co oznaczało prowadzenie kancelarii i asystowanie komendantce we wszystkich sprawach od pierwszego do ostatniego dnia obozu. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania. Po przeprowadzce do Szamotuł objęła zastępstwo za Marię Szerocką, komendantkę chówca PWK, a następnie założyła chówiec w Pniewach. Kiedy w 1935 roku przeniosła się do Torunia, założyła tam chówiec przy Miejskim Gimnazjum Żeńskim, którego szefową została Monika Dymska, a sama Zawadzka objęła stanowisko komendantki. Nie poprzestając na osiągnięciach, Elżbieta Zawadzka zaczęła tworzyć kolejne lokalne i powiatowe chówce, tym razem w Tarnowskich Górach. W 1937 roku na prośbę Marii Wittek wzięła tak zwany urlop kulturalno-oświatowy i przeszła na skromniejszą pensję Ministerstwa Spraw Wojskowych. W tym samym roku rozpoczęła 2-miesięczny wyższy kurs instruktorski, po którym została mianowana komendantką rejonu śląskiego PWK. Na początku 1938 roku objęła nową funkcję i przeniosła się do Katowic, gdzie znajdowała się siedziba komendy przy ulicy Kilińskiego. Wyróżniona została bardzo dobrze rozwiniętą komendą, która w 1937 roku otrzymała sztandar PWK za najlepsze wyniki pracy. Zawadzka intensywnie rozwijała struktury PWK na Śląsku, tworząc m.in. komendę powiatową na Zaolziu, które rok wcześniej zostało zajęte przez polskie władze. 19 marca 1939 roku została awansowana do stopnia przewodniczki ze starszeństwem. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Elżbieta Zawadzka uczestniczyła w letnim obozie PWK w Spale, gdzie pełniła funkcję komendantki kompanii instruktorskiej. 26 sierpnia 1939 roku wróciła na Śląsk zaledwie 4 dni przed ogłoszeniem przez prezydenta Ignacego Mościckiego powszechnej mobilizacji. Gdy wybuchła wojna, instruktorki PWK miały obowiązek natychmiast stawić się w komendach powiatowych, by podjąć służbę w pomocniczej służbie wojskowej. Zawadzka utrzymywała kontakt telefoniczny z komendami na terenie województwa śląskiego. 2 września pomagała przy ewakuacji ludności cywilnej z terenów Górnego Śląska, a już 3 września Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie. Tego samego dnia Zawadzka wraz z uzbrojonymi instruktorkami oraz cywilnym kierownictwem pogotowania społecznego PWK ruszyły na wschód. Do ich grupy dołączyły również harcerki. Przez Sandomierz dotarły około 6-7 września do Lublina. Tam Zawadzka otrzymała od inspektor Stefanii Hajkowiczowej-Frołowicz rozkaz natychmiastowego przedostania się do Lwowa, do komendantki Marii Wittek. Przekazała dowództwo Teresie Delekcie i samotnie wyruszyła do Lwowa, gdzie dotarła 8 września. Od razu zameldowała się u komendantki naczelnej i natychmiast wzięła udział w obronie miasta. 9 września Zawadzka została żołnierzem Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej, dowodzonej przez Halinę Wasilewską, gdy wojska niemieckie otoczyły miasto z trzech stron. Zawadzka zgłosiła się do

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20%.

0: Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: To a słyszałeś, że i ciąg dalszy opowieści o wyjątkowej toruniance Elżbiecie Zawadzkiej. Gdy na polskich ziemiach wybuchła największa wojna w dziejach świata, instruktorki przysposobienia wojskowego kobiet stanęły do służby. Elżbieta Zawadzka, już wtedy uznana działaczka, od razu zaczęła działać na rzecz ewakuacji cywilów ze Śląska, a jej zaangażowanie szybko przerodziło się w czynny udział w konspiracji i walkę o niepodległość. Tuż po ataku Niemiec, Zawadzka, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym z komendami powiatowymi na Śląsku, już 2 września wspierała ewakuację ludności z terenów Górnego Śląska. Następnego dnia Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie, co zmusiło Zawadzką do szybkiego wycofania się na wschód wraz z grupą uzbrojonych instruktorek, kierownictwem pogotowia społecznego oraz harcerkami, które dołączyły po drodze. Przez Sandomierz dotarły do Lublina, gdzie Zawadzka dostała pilny rozkaz skierowania się do Lwowa, miasta, które już wkrótce stało się jednym z najważniejszych punktów oporu we wschodniej Polsce. 18 września Zawadzka zameldowała się u komendantki naczelnej PWK Marii Witek i od razu włączyła się w obronę Lwowa. Dzień później została żołnierzem Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej pod dowództwem Haliny Wasilewskiej. Kiedy Niemcy otoczyli miasto z 3 stron, Zawadzka zgłosiła się do drużyn przeciwczołgowych, lecz nie zdążyła podjąć walki. Ofensywa Armii Czerwonej zmieniła sytuację na froncie, a Niemcy wycofali się. 22 września Lwów skapitulował. Zawadzka, pełna niepokoju o los rodziny na Pomorzu, przedostała się przez linię demarkacyjną na Sanie i po kilku dniach dotarła do Torunia. Jesienią 1939 roku Zawadzka wyruszyła przez Poznań do Warszawy, gdzie nawiązała kontakt z Marią Zawodzińską, używającą pseudonimu Sabina. Wkrótce została włączona do konspiracji i zaprzysiężona przez Janinę Karasiównę, przyjmując pseudonim Zelma. Już w listopadzie dostała zadanie stworzenia pierwszej komórki służby zwycięstwa Polski na Śląsku. Górny Śląsk był wyjątkowo trudnym terenem. Część mieszkańców przyjęła okupację niemiecką jako wyzwolenie. Zawadzka, znana z działalności przedwojennej, musiała często zmieniać miejsce zamieszkania, by nie wpaść w ręce gestapo. Ostatecznie osiadła w Sosnowcu, gdzie mimo trudności zdołała stworzyć siatkę konspiracyjną SZP-ZWZ, angażując około 300 przedwojennych działaczek. Na początku 1940 roku Zawadzka objęła funkcję szefa łączności w sztabie podokręgu ZWZ Zagłębie. Została kurierką PPUK Henryka Kowalówki i rozpoczęła współpracę z organizacją Orzeł Biały. W jej mieszkaniu w Będzinie powstała centrala łączności, a kolejne punkty kontaktowe pojawiły się w Dąbrowie Górniczej. Raporty z pracy wywiadowczej zbierane przez siatkę konspiratorek przekazywała regularnie zarówno do dowództwa podokręgu, jak i do Marii Witek. Meldunki były ukrywane nawet w szczotce. Pomysłowość i determinacja kobiet konspiracji nie znały granic. Często przekraczając granicę z generalnym gubernatorstwem, Zawadzka docierała do Warszawy, gdzie utrzymywała kontakt z koleżankami z czasów przysposobienia wojskowego kobiet. W grudniu 1940 roku została wezwana do Warszawy przez Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej, by przydzielić ją do Związku Odwetu. Wkrótce jednak rozkaz zmieniono i skierowano ją do Wydziału Łączności Zagranicznej Oddziału 5 kryptonim Zagroda pod dowództwem Emilii Malesy, znanej jako Marcysia. Zawadzka, już pod pseudonimem, miała za zadanie stworzyć trasy kurierskie na zachód oraz usprawnić placówkę w Berlinie. Już w grudniu 1940 roku wspólnie z kurierką Zofią Gapińską dotarła do stolicy III Rzeszy. Od stycznia do lipca 1941 roku regularnie odwiedzała ambasadę Mandżukuo w Berlinie, gdzie przekazywała korespondencję. Ta trafiała do Sztokholmu, a stamtąd do Londynu. W drodze powrotnej Zo przywoziła pocztę i pieniądze dla polskiego podziemia, przewożone w zużytych walizkach czy specjalnych pasach pod ubraniem. Granice przekraczała ponad 100 razy, posługując się fałszywymi dokumentami na różne nazwiska, m.in. von Braunung, Grochowska, Elisabeth Kubica, Kubica, Nowak, Elis Rivière czy Elisabeth Watson. Kolejnym zadaniem Zawadzkiej było utworzenie w Berlinie niezależnej placówki przerzutowej o kryptonimie Greta. Miała ona działać poza wiedzą Jakubiańca, którego Marcysia podejrzewała o nieostrożność. Placówka ta okazała się nieoceniona, gdy w lipcu 1941 roku gestapo aresztowało Sabinę i Kubę. Do czasu przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny Zawadzka korzystała z pomocy amerykańskiej ambasady w Berlinie, dzięki czemu major Lowell Lilly przewoził pocztę do Szwajcarii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Tylko Tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Po reklamie.

0: 3 pogrzeby, 0 wesele. Uchodziła za najmądrzejszą kobietę na dworze Zygmunta III Wazy. Miała międzynarodowe koneksje i pasję, za którą mogą być jej wdzięczni palacze papierosów. Jest znana w Szwecji, mieszkała w Brodnicy, pojawia się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu i całkiem często odwiedzała Toruń. Brzmi znajomo? Pewnie nie, bo stanowczo za rzadko mówimy o Annie Wazównie. W tym roku wspominamy ją szczególnie, bowiem mija 400 lat od jej śmierci. Z wielką przyjemnością przybliżę Państwu tę nietuzinkową postać oraz ciekawostki i jej związki z naszym miastem. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu. Zapraszam na wycieczkę w eterze, szlakiem Anny Wazówny.
1: To jest Radio Gra.
0: Na początku kilka słów wprowadzenia o dynastii Wazów, której korzenie sięgają Szwecji. To właśnie tam przyszła na świat bohaterka naszej opowieści. Anna była córką króla Szwecji, Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Miała też starszego o 2 lata brata Zygmunta. Czasy, w których przyszło jej żyć, nie należały do najspokojniejszych. Był to okres rosnących napięć między luteranami a katolikami. Warto podkreślić, że różnice w wyznaniu dotyczyły także jej najbliższych. Mama była katoliczką, a tata luteraninem. Mimo wychowania w wierze katolickiej, Anna wybrała luteranizm. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo kwestie wyznaniowe miały wpływ na jej przyszłe losy osobiste i polityczne, które związały Annę również z Toruniem. Po śmierci mamy brat Zygmunt stał się dla niej najbliższą osobą. Kiedy więc został wybrany na króla Polski, Anna zdecydowała się mu towarzyszyć i przybyła do naszego kraju na jednym z 20 okrętów, które zawinęły do Gdańska. To właśnie z tego miasta 20 października 1587 roku rozpoczęła się podróż królewskiego orszaku na południe do Krakowa. Po 6 dniach król wraz z dworem przybyli do Torunia. To pierwsza udokumentowana wizyta monarchy oraz Anny Wazówny w Toruniu. Tak ten moment opisał kronikarz. Dnia 26 października 1587 roku nowy, świeżo wybrany król Zygmunt III wraz ze swoją matką, królową i księżniczką Anną ze Szwecji przybył przez Gdańsk i Malbork do naszego miasta. Gości powitali pan burmistrz Henryk Strobant i pan radny Lukas Krüger. Wraz z wieloma mieszkańcami miasta wyjechali aż do Łysomic, gdzie zostali serdecznie powitani. Następnie jego królewska mość udał się do miasta, a trzeciego dnia święto Szymona Judy wyruszył w dalszą podróż. W tym czasie przed przybyciem króla w szkole toruńskiej wygłoszono na cześć jego królewskiej mości mowę, która później wraz z dodanymi wierszami pochwalnymi z okazji szczęśliwego przyjazdu i wyjazdu została wydrukowana. Tak rozpoczyna się niesamowita historia Anny Wazówny w Polsce. O dalszych losach, nieznanych faktach i kolejnych wizytach w Toruniu opowiem w następnym odcinku.
1: To jest Radio Gra.
0: Przenieśmy się na królewski dwór w Krakowie. Co tam znajdziemy? Przepych, elegancję i całe mnóstwo intryg. Anna Wazówna jako luteranka na katolickim dworze nie miała łatwo. Można sobie wyobrazić, że co chwila ktoś szeptał za jej plecami, a niektóre osoby przewracały oczami na jej obecność. Dlaczego tak ją przywitano? Możemy tylko przypuszczać, że na taki stan rzeczy złożyło się kilka czynników. Była wykształcona, oczytana i luterańskiego wyznania. Anna miała także bardzo duży wpływ na brata i jego decyzje polityczne, dlatego niektórzy widzieli w niej rywalkę, a nawet zagrożenie. Nie wdając się w szczegóły, warto wspomnieć, że właśnie dworskie przepychanki doprowadziły Annę do decyzji o opuszczeniu Krakowa w 1589 roku. Na prawie 3 lata wróciła do Szwecji. Powróciła w 1592 roku do Polski i tu ciekawostka, bo na trasie przejazdu ponownie znajduje się Toruń. To druga wizyta w naszym mieście, której zapis odnajdziemy w kronice. Brzmi następująco. Rok 1592. Dnia 7 stycznia, gdy księżniczka Anna zbliżyła się do tego miasta, wysłano kilku jeźdźców naprzeciw niej i zaproszono ją do miasta. Kiedy na dobre osiadła w naszym kraju, dworskie niesnaski nie osłabły. Wycofała się z Krakowa, obejmując tytuł starościny w Brodnicy w 1604 roku, a następnie w Golubiu w 1611 roku. Tak na dobre związała się z naszym regionem. Pod jej rządami objęte rezydencje rozkwitały, zyskując nowego architektonicznego ducha. Również w tych miastach królewna rozwijała swoje botaniczne pasje, zyskując też szacunek lokalnych społeczności. Pomagała potrzebującym i rozpoczęła nowy okres w rozwoju tych miast. Według podań starała się przebywać porówno i w Golubiu, i w Brodnicy. O tym, czego dokonała i jaki to miało wpływ na losy pewnej grupy społecznej, opowiem w kolejnym odcinku.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.
7: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Zniechęcona atmosferą dworskiego życia, Anna Wazówna znajduje swoją bezpieczną przystań jako starościna w Brodnicy i Golubiu. To właśnie na ten okres przypadają chyba najlepsze lata jej życia. Rozwija swoje pasje, pomaga ludności i zmienia otaczającą ją rzeczywistość. Posłuchajcie Państwo, czego jeszcze dokonała, przebywając w naszej okolicy. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: No właśnie. Wspomniałem o umiłowaniu przez Annę nauki. Podobnie jak brat, była świetnie wykształcona. Biegle władała polskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Korespondowała z mędrcami ówczesnego świata i sama rozwijała swoje pasje w kierunku zielarstwa, ogrodnictwa, medycyny, a także religii, teologii i historii. Nuncjusz papieski, który miał z nią kontakt w Krakowie, donosił do Rzymu, że polski król ma przy sobie siostrę, której rozsądek przewyższa jego. Była najmądrzejszą kobietą w Polsce, podkreślał szwedzki historyk Herman Lindqvist. Została uznana przez Uniwersytet Jagielloński za królową botaniki polskiej. Zainteresowanie zielarstwem i medycyną według niektórych naukowców mogło wynikać z jej problemów zdrowotnych. Badania szkieletu wykazały, że podobnie jak jej matka Katarzyna Jagiellonka, tak i Anna cierpiała na skoliozę, miała poważnie zdeformowany kręgosłup, wrodzone wgniecenie podstawy czaszki i przodozgryz. Rozpoczęła uprawę roślin rzadkich, takich jak chociażby tytoń, którego nasiona otrzymała od brata, a ten dostał je od tureckich posłów. Tytoń w owym czasie uchodził za roślinę leczniczą, a jedna z legend mówi, że jego mniej medyczne właściwości zostały odkryte całkiem przypadkowo. Co ciekawe, to tytoniowe dziedzictwo Anny Wazówny pamiętam także ze swojego dzieciństwa. Były to plantacje i suszarnie w okolicach Golubia Dobrzynia. Widziałem je w drodze chociażby na wakacje do babci. Ale to nie wszystko. Anna Wazówna nie szczędziła grosza na wsparcie nauki. Poświęciła część własnych klejnotów, by umożliwić w 1613 roku publikację pierwszego polskiego zielnika autorstwa Szymona Syreniusza. Syreniusz był przyrodnikiem i lekarzem, profesorem Akademii Krakowskiej. Jego księga zawiera opisy i rysunku 765 roślin leczniczych oraz recepty ich zastosowania. Mam nadzieję, że uważnie Państwo słuchacie, o jak niesamowitej osobie rozmawiamy, a gwarantuję, że muszę wybierać niektóre wątki z jej życiorysu. W kolejnym odcinku zawitamy ponownie do Torunia.
1: To jest Radio Gra.
0: W 1623 roku król Zygmunt III Waza wybrał się w podróż do Gdańska. Powodem były przygotowania do wojny ze szwedzkim królem Gustawem Adolfem. Już wiosną monarcha rozkazał rekwirować na swoje potrzeby statki stojące w gdańskim porcie, a z innych zabierać co trzeciego marynarza do służby. Podczas podróży odwiedził także siostrę na zamku w Golubiu. Pamiątką po tej wizycie jest dzwon, który znajduje się na wieży kościoła w Golubiu. Do dzisiaj jest trzecim co do wielkości w Polsce wśród zabytkowych dzwonów. Następnie król udał się do Torunia. Królewski orszak pojawił się w mieście 17 maja i jak notują kronikarze, towarzyszyła im wielka niepogoda. Anna Wazówna dojechała do brata nieco później, z Brodnicy. Ich wspólna wizyta trwała w naszym mieście do 22 maja i miała również całkiem bogaty program. Do niego zaliczało się m.in. zwiedzanie miasta. Wiemy na pewno, że na trasie wycieczki była również wizyta w nieistniejącym dzisiaj klasztorze sióstr benedyktynek, które rodzina królewska zwiedzała osobno. Być może dało sobie tutaj znać napięcia związane z wyznaniem Anny Wazówny i jej aktywnością polityczną. Posłuchajcie Państwo, jak niewielki fragment kroniki opisuje właśnie ten moment.
1: To jest Radio Gra.
0: Nawiedzała też klasztor siostra królewska Anna, królewna szwedzka. Nie pozwolono chodzić po klasztorze, iż heretyczka. Przeszkodziła też w fundacji klasztoru Nowego Panińskiego w Brodnicy. No cóż, może niektóre punkty programu nie były zbyt żywiołowe, ale na pewno pożegnanie królewskiego orszaku było konkretne. Nie mamy pewności, czy oglądała je królewna, warto jednak wspomnieć, że podczas pokazu fajerwerków zapaliła się stodoła za bramą świętej Katarzyny, to okolice dzisiejszego kościoła garnizonowego, a podczas wiwatów armatnich zginął czeladnik. No można powiedzieć, że epicko i tragicznie zarazem. To tyle jeśli chodzi o oficjalne źródła i wizyty w Toruniu za życia królewny, do których dotarłem. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie bywała w Toruniu częściej. Dlaczego? Miasto było oddalone maksymalnie około dzień drogi konno z Golubia czy Brodnicy. Dlaczego? Miasto było oddalone maksymalnie około dzień drogi konno z Golubia

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Wiemy, że Anna Wazówna pojawiła się w Toruniu w swoim życiu przynajmniej 3 razy. Możemy założyć, że tych wizyt mogło być znacznie więcej. Powodem było umiłowanie nauki, chęć spotkania ciekawych rozmówców, których w centrum ewangelickiego Torunia na pewno nie brakowało. Zresztą sami jezuici, którzy w tym czasie prowadzili w Toruniu aktywność kontrreformacyjną, z uwagi na nasycenie intelektualne miasta, nazywają Toruń Atenami. Ciekawe, ale to opowieść na inny czas. Dziś zabieram Państwa ostatnią podróż Anny Wazówny do Torunia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu, zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: Ostatnia podróż. Długa i wyboista, momentami wręcz nieprawdopodobna. Królewna zmarła 6 lutego 1625 roku w Brodnicy. Na oficjalny pogrzeb czekano jednak bardzo długo, bo aż do 1636 roku. Dlaczego? Powodem było wyznanie. Pochówkiem po śmierci króla zajął się nowy monarcha, ukochany bratanek Władysław IV Waza. Jako miejsce wiecznego spoczynku dla cioci wybrał Toruń. Nieprzypadkowo. Dlaczego tak? Czemu nie Wawel? No właśnie, jak wspomniałem, na taki obrót spraw miało wpływ wyznanie. Ukochany bratanek Władysław IV Waza wskazał na protestancki w tamtym czasie kościół Najświętszej Marii Panny jako godne miejsce jej ostatniego spoczynku. W tym celu przygotowano wcześniej specjalne mauzoleum i sarkofag. To istne dzieło sztuki wykonane z marmuru i alabastru, pełne symboliki i powagi wobec osoby, której dotyczy. Pogrzeb odbył się 16 lipca 1636 roku i był swoistą mobilizacją dla środowisk ewangelickich w całym kraju. W kondukcie, który przeszedł ulicami Torunia, wzięło udział około 1000 osób, w tym setka pastorów, rajcy, mieszczanie oraz przedstawiciele najwybitniejszych protestanckich rodów Rzeczpospolitej. W tym książę Radziwiłł, który reprezentował króla, bo ten nie dostał zgody na udział w protestanckich obchodach. Mówiąc o pogrzebie, dochodzimy do sedna moich słów z pierwszej audycji. Jak wspomniałem, królewna miała 3 pogrzeby. Podsumujmy zatem. Pierwszy pochówek, Brodnica, 1625 rok. Następnie długi czas oczekiwania związany z wyznaniem, kłopotem pozyskaniem zgód i tak dalej. Uroczysty pogrzeb z udziałem oficjali, drugi, odbywa się w 1636 roku, a trzeci odbył się pod koniec XX wieku, dokładnie w 1995 roku, kiedy po długich badaniach potwierdzono wiele nieznanych dotąd faktów i z należną czcią kolejny i pewnie ostatni raz pochowano królewnę szwedzką Annę Wazównę. 4 razy próbowano ją wydać za mąż, ale nic z tego nie wyszło. Zostańcie Państwo z nami. W kolejnym odcinku opowiem, co do dziś pozostawiła nam Anna Wazówna.
1: To jest Radio Gra.
0: Zobaczcie Państwo, co za paradoks. Choć królewna bywała w Toruniu przejazdem, to została tutaj na zawsze. Podobnie jak pamięć o niej, którą po śmierci kultywował bratanek Władysław IV Waza, odwiedzając miasto i grób. Patrząc jednak z lotu ptaka na jej życie, tam gdzie się pojawiała, dokonywała istotnych zmian. Zobaczcie Państwo, jako szara eminencja króla miała wpływ na najważniejsze decyzje brata, jej aktywność gospodarcza przemieniła rezydencję w Golubiu i Brodnicy, intelektualne pasje przemieniły niejedno życie w okolicy oraz całe pokolenia dzięki nowej botanicznej wiedzy. Zmieniła także Toruń, czyniąc go ważnym miejscem na monarszym szlaku, a dziś obowiązkowym miejscem wizytacji dla turystów. Co dziś oprócz grobowca odnajdziemy w Toruniu i jest związane z Anną Wazówną? Niestety niewiele. Natomiast w regionie wygląda to dość interesująco. Otóż Anna Wazówna ma swoją ulicę w miejscowości Zamek Bierzgłoski. Oczywiście w Golubiu Dobrzyniu również. W tym mieście patronuje także szkole, a według legendy jej duch pojawia się również na zamku. Na pewno możecie go spotkać w noc sylwestrową. Brodniczanie mają park jej imienia, pomnik, a także pałac i mural. Do dziś jej duch również się tu pojawia. W księżycowe noce możecie zobaczyć go na balkonie pałacu, a czasami na szczycie wieży Zamku Krzyżackiego. Warszawa. Do 1944 roku znajdowała się tam protestancka szkoła dla dziewcząt jej imienia. Po wojnie dla jej upamiętnienia symbolizuje ją swoisty monument. I tym razem zachęcam Państwa do wycieczek w teren na własną rękę. Być może spotkamy się na szlaku. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Działania wywiadowcze od zawsze pobudzają wyobraźnię. W poprzednich audycjach opowiadałem o tym, jak tajni agenci, działając w cieniu, potrafili przesądzać o losach bitew i całych kampanii. Dziś idziemy dalej tym tropem. Zabieram Państwa do średniowiecznego Torunia. Miasta, które także miało swoje sekrety wywiadowcze, intrygi, a jedna z nich dotyczyła polskiego króla. Zapraszam na kolejną radiową podróż. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Wizerunek głowy państwa wiele mówi o nim samym. Dyplomaci doskonale zdają sobie sprawę z siły gestów, słów, a nawet stroju czy zachowania. Wszystko to może wzmocnić lub osłabić pozycję przy negocjacyjnym stole. Pożądana i zapewne starannie zaplanowana przez mistrza krzyżackiego wizyta króla Władysława Jagiełły w Toruniu, do której doszło po zakończonych sukcesem negocjacjach z krzyżakami w Raciążku w 1404 roku, nie zapowiadała skandalu. A jednak, podczas uroczystego przejazdu króla przez Toruń wydarzyło się coś bardzo nieoczekiwanego. Z jednego z domów kobieta wylała na głowę monarchy wiadro pomyj. Tak, dobrze Państwo słyszycie. Polski król na oczach setek mieszkańców, krzyżackich notabli, został oblany nieczystościami. Pamiętajmy, że średniowieczne ulice były pełne brudu. Nieczystości trafiały po prostu na bruk lub, jak w tym przypadku, na głowy przechodniów i nie byłoby w tym nic dziwnego. No, chyba że jest się królem. Ten incydent mógł zakończyć się tragicznie. Kobieta, która dopuściła się tego czynu, została natychmiast skazana na śmierć przez utopienie. Jednak Jagiełło postanowił inaczej rozegrać tę sytuację. Nie uniósł się dumą czy emocją. Darował kobiecie życie, a ten gest odczytano jako przejaw mądrości i wielkoduszności. Choć mogło to być niefortunne zdarzenie, przypadek, warto się nad tym głębiej zastanowić. Pochód musiał być długi, uroczysty, głośny, a orszak liczny. Jednak to właśnie w chwili przejazdu króla doszło do tego poniżającego aktu. Jan Długosz zanotował w swojej kronice. Wielu jednak utrzymywało, że kobieta ta z namowy krzyżaków i umyślnie wylała te pomyje dla znieważenia króla, gdy trudno przypuścić, aby w tak licznym orszaku, który kroczył z przodu i obok króla i wielkiego mistrza, nie na nikogo innego ta brudna smuga trafiła, ale właśnie przypadkiem na króla Władysława. Czy zatem był to nieszczęśliwy wypadek? A może kobieta była narzędziem w rękach intrygantów? Przecież udane rokowania w Raciążku i jako taka normalizacja stosunków z zakonem nie musiała być przecież wszystkim na rękę. Chyba nie ma co snuć sensacji. Samo zdarzenie pokazuje, że choć mógł być to naprawdę wypadek, to jak wyrafinowaną bronią może być prowokacja, jak umiejętnie można ją obrócić w swój atut. W tej historii zwróćcie właśnie uwagę na zachowanie Jagiełły. Mądrość, którą pokazał w Toruniu, ujawni ponownie kilka lat później, w 1410 roku na polach Grunwaldu. Gdy krzyżackie poselstwo z butą i pogardą ofiaruje mu dwa nagie miecze, próbując wytrącić z równowagi, Jagiełło odpowie spokojem, powściągliwością i wygra. No właśnie Grunwald. Ale czy bitwa pod Grunwaldem także była poprzedzona działaniami agentów? Czy wywiadowcy i spiskowcy związani z Toruniem mieli wpływ na jej przebieg? O tym opowiem Państwu już w kolejnej audycji. Do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: We wrześniu 1939 roku nieba nad Toruniem strzegły myśliwce z eskadr stacjonującego tu jeszcze niedawno 4. Pułku Lotniczego. Któż mógłby przypuszczać, że walna rozprawa dla polskich lotników zawiera tak bardzo interesujący epizod w biografii polskiego asa przestworzy Stanisława Skalskiego. Ta historia rozegrała się w oddalonej o około 20 km od Torunia wsi Pędzewo. Zapraszam na szlak toruńskich ciekawostek. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Jeszcze nie tak dawno opowiadałem o ciekawostkach toruńskiego lotniska. Obiecałem wtedy, że wrócimy jeszcze do lotniczych historii związanych z naszym miastem. Ta dotyczy Stanisława Skalskiego, polskiego asa przestworzy, którego szlak bojowy zaczynał się w Toruniu. W sierpniu 1939 roku 4. Pułk Lotniczy został rozformowany, a poszczególne eskadry przydzielone do dyspozycji Armii Pomorze i Modlin. Rozproszenie miało pomóc jednostkom oraz utrudnić działanie wroga. Bohater naszej opowieści latał w 142. eskadrze, która podczas kampanii wrześniowej walczyła w składzie Armii Pomorze. 30 sierpnia samoloty zostały przeniesione na lotnisko polowe we wsi Lipie, niedaleko Gniewkowa, skąd miały rozpocząć się bojowy szlak Stanisława Skalskiego. Tak pożegnanie z Toruniem zostało opisane we wspomnieniach, które zostały częściowo opublikowane w jednym z magazynów. Ożywiło się lotnisko. Ciszą przerwał warkot silników. Z krzaków wysunęły się zgrabne sylwetki jedenastek, a z lasu pękate karasie. Samoloty opuszczały swą macierzystą bazę, szły w pole, by już nigdy tu nie wrócić. Dywizjon myśliwski, ustawiając się kluczami, odlatywał pierwszy. Trójka za trójką znikała poza budynkami miasta, kierując się na zachód. Przeleciałem tuż nad wspaniałym parkiem bydgoskiego przedmieścia, wpadłem na otwartą przestrzeń i przeciąłem Wisłę koło mostu, rzucając ostatnie spojrzenie na Toruń. Po 20 minutach lądowaliśmy na polowym lotnisku pokrytym miękkim kobiercem koniczyny. Maszyny zostały zamaskowane między drzewami przebiegającej obok starej i nieużywanej drogi. W krótkim czasie wykopano stanowiska dla obrony przeciwlotniczej lotniska, w których zajęła miejsca obsługa uzbrojona w stare działka Hodgkins. Dywizjon w dalszym ciągu pozostawał w alarmie. Zamieszkaliśmy w miejscowej szkole, a obsługa rozlokowała się w pobliskich domkach i stodołach. Od tej chwili naszą żywicielką stała się kuchnia polowa, samochód radiowy, gdzie mieściło się stanowisko dowodzenia dowódcy dywizjonu, oficera taktycznego i radiowego stanął między maszynami obu eskadr w miejscu najbardziej widocznym dla załóg, będących w alarmie. Jako sygnał alarmowy ustalono wystrzelenie zielonej rakiety. Szczegóły zadania miano przekazywać przez radio już po starcie. Tekst był częściowo zaszyfrowany. Własne samoloty otrzymały kryptonim Pszczoły. Wyrwani ze snu rozpoczęli lot drużyny. Było to około 1 września na godzinę 15 przed rozpoczęciem ataku na Polskę. Już w pierwszych godzinach walk Stanisław Skalski miał okazję do wykorzystania wojennego kunsztu. Około południa wspólnie z innymi załogami ruszyli w pogoń za rozpoznawczym DO-17. Chodzi o samolot bombowo-rozpoznawczy Dornier 17. Niestety szybkość i pułap ograniczyły pościg do krótkiej wymiany ognia, ale to był dopiero początek. Kolejny start około 15.30. W niebo wyrusza patrol na spotkanie z następnym Dornierem 17. Niestety i tym razem uchodzi, ale chwilę później pojawił się kolejny intruz. Skalski tak wspominał ten moment. Po wyjściu z chmur nad Wisłę w kierunku północ zobaczyłem około 300 metrów niżej Hensla 126. Natychmiast przez radio podałem inny kurs, jednocześnie atakując z tyłu od góry. W tym samym czasie jako pierwszy wjechał mu na plecy porucznik Pisarek i świętej pamięci kapral Mielczyński, strzelając w przelocie. Następnie ja z podporucznikiem Pniakiem trzymaliśmy go aż do zderzenia z ziemią. Nieprzyjaciel bronił się ostrzałem obserwatora oraz ucieczką do ziemi. Ogień nieprzyjaciela był niecelny. Przerażony Hensl runął w kierunku ziemi. Pilot zdołał opanować go na tyle, że zarył i odwrócił się podwoziem ku górze. Zaraz za rozbitkami wylądował Skalski. Wybiegł, spodziewając się rannych lub zabitych, ale samolot był pusty. Pierwszego pilota znalazł jakieś 15 metrów od wraku. Zaczął opatrywać jego przestrzelony bark. Polecił gapiom szukać drugiego. Znalazł się w pobliskich krzakach. Krzycząc halt, sięgnął do kabury, ale no właśnie. Jego pistolet został na lotnisku, kiedy podczas ćwiczeń strzeleckich ogłoszono alarm. Do zatrzymania jeńca użył papierośnicy, która najwidoczniej skutecznie imitowała broń. wezwał pomoc. Piloci jako jeńcy zostali odstawieni do nieopanowanego jeszcze wtedy Torunia. Czy ta historia mogłaby się zakończyć tak po prostu? Nie w tej audycji. Losy Stanisława Skalskiego to fascynująca lekcja historii, ale i człowieczeństwa. Ten podtoruński epizod miał swój finał w latach 90. XX wieku w Niemczech. Zbliżające się obchody 45. rocznicy zakończenia wojny już w 1988 roku zmotywowały Skalskiego, żeby odszukać zestrzelonych pilotów. Udało się. W 1990 roku doszło do spotkania generała brygady Stanisława Skalskiego z pułkownikiem Friedrichem Wimmerem oraz bratem bliźniakiem obserwatora porucznika Siegfrieda von Heimana, który nie doczekał już tej chwili. Panowie podali sobie dłoni, podziękowali za udzieloną pomoc, a potem porozmawiali o wojennych losach. Ta historia pokazuje, że życie pisze różne scenariusze, czasami tak nieprawdopodobne, że koniecznie trzeba o nich opowiedzieć. Dziękuję, że byli Państwo ze mną. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do usłyszenia wkrótce.
1: To jest Radio Gra.